Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Wolność, wolność, chciałoby się, chciałoby się. No jest to troszkę. Do piątku, do tej odrobiny naszej wolności musimy doczekać. Mamy wtorek, właśnie ten dzień mówimy. Dzień dobry wam mówimy tego dnia. 11 minut po 6. 22 dzień września w kalendarzu. No i czas zajrzeć do tego kalendarza, do środka. Co tam mamy?
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Nosorożca, a 26 lat temu zakończono produkcję Fiata 126P. No słuchajcie, no i nacieszmy się tym dniem, bo to ostatni dzień lata.
2: No nie do wiary, jak to zleciało. Lato się kończy, nie zapomnimy nigdy, nigdy tych dwóch upalnych dni. Od teraz czekają nas tylko chłód, deszcz, upokorzenie, śnieg z deszczem, deszcz ze śniegiem, błoto pośniegowe, sól drogowa na obuwiu. Mam mówić dalej?
0: No tak, tak, tak dla nas brzmi początek jesieni. Oj. A dla was? 22, 4, 4 i 3 za rano to dzwońcie i dajcie głos taki ostatnioletni i początkowo jesienny. Jak według was brzmi początek jesieni? 2, 4, 4 i 3, 0. 12 minut po 6, Lena i Satellite.

0: Mama Sanders z Modern Talking znowu wskoczył w krótkie skórzane portki i obecnie jest widziany pod namiotami Oktoberfestu w Monachium, który to Oktoberfest wystartował w ostatni piątek i potrwa do pierwszej soboty października. Co my na ten cały Oktoberfest? No nie mówimy nie!
1: Od razu się człowiek o wiele lepiej robi, prawda? Do Oktoberfestu to my jeszcze dzisiaj wrócimy. Na takiej okazji nie można przegapić. A za chwilę zagramy stosownie do pory. Oczęta jeszcze zamknięte i oddział zamknięty w Radiu Złote Przeboje będzie. A wy bądźcie z nami od samego rana.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głogu wspomaga prawidłową pracę serca.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: pierwsza Vanessa Paradis śpiewa Bima Baby w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Po drugie, już nie poniedziałek dzisiaj, czyli wstaje się odrobinę lżej. Przyznacie, że troszkę lżej, a my sprawdzamy, czy aby na pewno. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, z tej strony Elka. Oprócz tego, że zespołam do pracy i nie mogę się zebrać, to ja jestem bez kawki, ale serdecznie was pozdrawiam. I miło was słyszeć tak z rana. I miłego dnia wam życzę. Pa.
2: Pan, dziękujemy. Pa, pa. Nasza słuchaczka jest dowodem na to, że jak człowiek zaśpi i sobie pośpi, no, to od razu lepiej się czuje,
0: tak,
2: prawda?
0: Od razu
3: prawda? Nawet bez kawy, oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0, to w takim razie przypominamy, to jest numer dla tych, którzy tak jak słuchaczka Elka zaspali na apel poradny radia w Złote Przeboje. Wydzwonicie, a my gramy Pet Shop Boys, It's a Sin. Jest w 6:30 we wtorek.

0: Paragrasu z odnowionym składem Roxette na razie nie planuje występów w Polsce, ale można za to zobaczyć u nas specjalny projekt Tribute Hello Roxette z udziałem Olgi Szomańskiej. Koncerty na jesień w Krakowie, Toruniu, Jasionce koło Rzeszowa, a w grudniu także zagrają w Tychach.
1: Grudzień, no tak, no niecałe dni zostało do świąt Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, niecałe 100 dni, uwierzycie, jak to poleciało, a jak to zleci. Pora chyba zacząć myśleć o prezentach. Za 23 minuty będzie godzina 7, a u nas za chwilę warszawska kapela Buzu Skład i Kocie Sprawy, czyli coś dla tych, którzy nie ogarniają dzisiaj tej kuwety.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Jesienny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. 26 i 27 września od 10 do 17 przy lodowisku Torbet na Toruńskiej 59. To doskonała okazja dla każdego miłośnika ogrodu, działki i roślin, aby zaopatrzyć się na jesienny sezon.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Na bydgoskich ulicach coraz większy ruch. Sporo aut już na Artyleryjskiej i Kamiennej w okolicach Gdańskiej. Przybywa samochodów na Sułkowskiego, na Wyszyńskiego, przed rondem Fordońskim i Toruńskim. Na Wałach Jagiellońskich już ustawia się kolejka aut. Większy ruch już też na Nakielskiej czy Grunwaldzkiej.
14: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: jeśli Shakin' Stevens was nie obudził, to może teraz przebój z kategorii wow, czyli jak my dawno tego nie słyszeliśmy, mamy coś idealnego na ostatni dzień lata. Uwaga, uwaga, to będzie przebój belgijskiej grupy Paradiso. Kawałek, który osiągnął pierwsze miejsca na listach przebojów we Włoszech, Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji. W Belgii osiągnął drugie miejsce na liście przebojów.
1: No ale ostatecznie po latach ten kawałek uznawany jest za jeden z najbardziej kultowych, imprezowych hitów lat 90. na całym świecie. I jest jak wspomnienie wakacji z czasów, w których jeszcze łokieć nie łupał na deszcz, kiedy bioderko nie wysiadało po kilku wygibasach na parkiecie. I nie było jeszcze w TV tańca z gwiazdami, więc wszystko tańczyło się w stylu 2 na 1 i 3 w pamięci, tak? To jakoś tak szło. No to kochani, odpalamy naszego kaseciaka. No i lecimy z Bailando, grupy Paradiso. Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 11 minut 7.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Q, Camaro śpiewa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a my w tej chwili chcemy gorąco pozdrowić wszystkich, którzy uznali w tym sezonie, że w związku z globalnym ociepleniem warto kupić w Polsce skuter, kabrioleta albo żaglówkę. Ogłaszamy, że sezon, który się zaczął przedwczoraj, dzisiaj się skończył, przyszła zima, spadł śnieg.
1: W Tatrach pogoda zrobiła prawdziwy zwrot akcji, właśnie śnieg, gwałtownie spadła temperatura. O tym, co teraz trzeba mieć w plecaku i na sobie, podpowiemy w wiadomościach o 7:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Reklama.
9: 22 września mamy dzisiaj, jest 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. Granica z Ukrainą będzie lepiej zabezpieczona, przybędzie także syren alarmowych. Zima w Tatrach. Sypnęło śniegiem, a temperatura gwałtownie spadła. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim w czasie ponad 10-godzinnej rozprawy przesłuchał już ostatnie osoby. Trzech biegłych z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych. Pełnomocnik rodziny ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski, zwraca uwagę na słowa, które padły z ust jednego z biegłych.
11: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
10: Prokuratura już zapowiedziała, że w mowie końcowej będzie wnosić o najwyższy wymiar kary. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
12: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
10: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i auto czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. W dwóch powiatach na Lubelszczyźnie i jednym w Małopolsce zawyją dziś syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o ćwiczeniach systemu alarmowego. W powiecie janowskim trening dziś i jutro od 10 do 12, w powiecie chrubieszowskim dziś od 7 do 9. Z kolei w powiecie krakowskim w Skawinie ćwiczenia dziś od 9 do 12. Mieszkańcy powinni zachować spokój. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
13: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
10: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a niski pułap chmur ogranicza widoczność.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3. 30 sekund.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski i napastnik Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Znamy się kompetencji rycinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając gładko do zera. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami, bo już dziś nasz mecz o awans do strefy medalowej.
14: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
15: Coraz dłuższa kolejka samochodów na Artyleryjskiej i Kamiennej przy Gdańskiej. Aut przybywa też na Wyszyńskiego, przed Rondem Fortońskim, Toruńskim, na Nowotoruńskiej w okolicach Kieleckiej. Kolejka aut już na Wałach Jagiellońskich, większy ruch na Pięknej przy Szubińskiej. Aut przybywa też na Grunwaldzkiej przed Rondem Maczka.
14: Pogoda w Bydgoszczy.
15: Rano trochę słońca, a później będzie się chmurzyć i mniej więcej od południa ma padać deszcz. 18 stopni, tyle na termometrach w Bydgoszczy dzisiaj maksymalnie około 14, ale przez wiatr możemy nie poczuć, że jest aż tyle. Wiatr jest umiarkowany, a w ciągu dnia będzie dmuchać mocniej. Jutro 17 stopni i będzie pogodnie. Od czwartku do soboty góra 18 stopni i deszcz, ale w niedzielę już 19 stopni i będzie słonecznie.
14: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
9: Dzień dobry! Podobno, żeby dostać podwyżkę, najważniejsza jest metoda. I my tej najskuteczniejszej metody poszukamy wspólnie po siódmej.
16: Po siódmej też udowodnimy, że wszystkie dzieci są nasze, ale niektóre są fajniejsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. We wtorek witamy! Eruption 5 po siódmej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Oj, mamy temat, bo co tutaj czytamy? Słuchajcie, badania pokazują, że Polacy niechętnie proszą o podwyżkę. Przyczyny są różne. Skrępowanie, lęk przed szefem, czyli szefofobia, niewiara w siebie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego dzisiaj jest...
2: Dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę.
3: A podobno, żeby dostać podwyżkę, najważniejsza jest metoda. No. Może być metoda na pandę. Panda tę podwyżkę. Panda...
2: Albo metoda na dzięcioła. Czyli stukać do drzwi szefa aż do skutku.
1: Aż do skutku. Jaka jeszcze metoda przychodzi wam do głowy? Może na dzika, czyli jak dzik w żołędzie. Idę po swoje tam teraz, dzisiaj. Czekamy na wasze pomysły. 22 4 4 3 0 to numer telefonu do nas. Można też mailowo. poranek@złoteprzeboje.pl.
3: Na za najfajniejszą metodę na podwyżkę wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Legendarna absolutnie chrypka w radiu, złote przyboje na dzień dobry, Bonnie Tyler. No my, ludzie poranni, rozumiemy taki stan gardła i głosu. Jest 20 minut po godzinie 7, głośno i wyraźnie mówimy, mamy wtorek. No i poranny program radia Złote Przeboje, programem całego narodu chcieliśmy przypomnieć.
1: Zdecydowanie. Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy, lata 80, Irene Cara, lata 90, Dr. Alban, no sami powiedzcie, kto wam tak zagra? No tak się składa, że my tak zagramy. Radio Złote Przeboje już za chwilę, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Muzyka i głos AI. To

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Reklama.

0: Dzieci są fajne, ale niektóre dzieci są fajniejsze. Rodzice może będą się teraz zarzekać, że to nieprawda, będą się wypierać, strzelać focha, ale fakty są zupełnie inne. Fakty są takie, że...
1: Że starsze dzieci mają więcej swobody, no, młodsze mają przekichane, córki mają lepiej niż synowie, no a generalnie... Rodzice najbardziej lubią dzieci bardziej ugodowe i odpowiedzialne, czyli te, które słuchają, nie robią głupot i nie sprawiają kłopotów.
2: Tak, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No. Tak, a zupełnie poważnie, drodzy Państwo, ostrzegamy. Dzieci nie śpią, dzieci się ładują. To jest Radio Złote Przyboje na dzień dobry, a to jest kawałek dla tych, którzy baterie mają jak w tym starym telefonie sprzed 4 lat. Ładujesz, ładujesz i nie działa. I nic. They don't care about us i Michael Jackson. 3 minuty po 7:30.

0: nie zmienią.
1: W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zespół Fil i Piotr Kupicha, który będzie jedną z gwiazd nowego muzycznego show Polsatu stworzonego na podstawie gry planszowej. Program Hitsters startuje w pierwszy weekend października i Radio Złote Przeboje z mikrofonem też tam będzie.
2: No tak, chwalimy się, ale dlaczego nie? Kto jak nie my? A już za kilka minut elektryczne gitary, piosenka, która pomoże tym, którzy w piątek odkryją, że bałagan to od soboty zrobił się już. Otóż przewróciło się, niech leży. Taką piosenkę zagramy za chwilę i tego się trzymamy. Bądźcie blisko.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Kolejka samochodów ustawiała się już na Grunwaldzkiej przed rondem Grunwaldzkim. Korek także na Wałach Jagiellońskich. Sporo aut przed rondem Toruńskim, Fordońskim. Korek na Wyszyńskiego przy wjeździe do miasta. Więcej aut na Sułkowskiego. Ciasno też na Artyleryjskiej i Kamiennej przy Gdańskiej.
16: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
18: Mówi Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: My, Polacy, niechętnie prosimy o podwyżkę. A że dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę, no to pytamy od rana, jaką metodę na zdobycie tej podwyżki podpowiadacie. 2-2-4-4-3-0.
2: Na kotka. Miau. Coś ty, kotku, chciał? Pieniążków nieco. To z podwyżką mi przylecą.
3: Moim sposobem na podwyżkę jest negocjacja z szefostwem. Albo dadzą mi podwyżkę, albo odejdę. I koniec końców poszliśmy na kompromis. To znaczy, on nie dał mi podwyżki, a ja nie odszedłem.
4: Najlepsza opcja to jest opcja na lisa. Czyli cały czas się czaisz, a na koniec uciekasz.
5: Na lisa, na dzika, na dzięcioła. Czekamy na kolejne pomysły. 2-2-4-4-3-0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najfajniejszą od was metodę na podwyżkę wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Proszę, proszę, piłkarze zajechali na zgrupowanie. Jeśli pytacie o formę, to bez zmian kurtka, wiatrówka 11 tysięcy złotych, plecak za 13 tysięcy, skromny kardigan lewego za 700 złotych. I dlatego my mocno trzymamy kciuki za siatkarzy.
1: Tak, dzisiaj nie ma miejsca na potknięcie. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy, rywalem Niemcy. Więcej o tym będzie w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: 22 września mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 8. Tylko sprawdzone wiadomości radia, złote przeboje przedstawi Iwona Barańska.
3: Miały być rozmowy o bezpieczeństwie, wizyta polskiego ministra obrony w Pentagonie przełożona. W Gdyni wystartował Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Dziś walka o półfinał Mistrzostw Europy, polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego ministra obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam minister Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukownie i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
3: Broń została przekazana do badań.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o szafirowe lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
3: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ten mecz zdecyduje o awansie do grona czterech najlepszych drużyn Mistrzostw Europy. Nasi siatkarze zagrają dziś o półfinał z reprezentacją Niemiec. Ostatnie spotkanie z Niemcami w lipcu wygraliśmy, ale nie był to pojedynek o stawkę, przestrzega libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
6: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Niemcy naprawdę są skrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Ma tam kto grać, wiadomo, że będziemy faworytem, ale trzeba wyjść na boisko i tam to potwierdzić.
3: Mecz z Niemcami rozpocznie się o 18.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Korek na Wyszyńskiego, korek na Artyleryjskiej i Kamiennej przy Gdańskiej. Dużo samochodów na Furdońskiej, na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej, korek na Wałach Jagiellońskich, korek także na Grunwaldzkiej. A w zasadzie dwa, bo i przed rondem Maczka, i przed rondem Grunwaldzkim.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: W tym tygodniu i nieprzyjemny wiatr, i sporo deszczu, i jest, i będzie chłodniej. Dzisiaj 18 stopni, jutro 17, w czwartek nawet 16. Ale od niedzieli będzie już znowu cieplej, a przede wszystkim będzie słonecznie. W niedzielę 19 stopni, a w przyszłym tygodniu od 22 do 23. I na razie na pogodowych mapach widzę wyłącznie piękne słońce.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej podpowiemy wam, co i kiedy zrobić, żeby nadchodząca jesień zaczęła się koncertowo i była wystrzałowa.
2: Także po ósmej na podstawie niemieckiego Oktoberfestu podpowiemy, jak się zabezpieczyć, gdyby jesienna impreza wymknęła się spod kontroli.
1: Ulala.
2: Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, we wtorkowy poranek gramy Eurythmics. 4 po 8.

0: hity Skywalkera i ONA, bo to przecież oni tę kapelę tworzyli.
1: O tak, i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenie na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie 11 października. Chcecie tam być, chcecie się bawić z nami, zapraszamy na złoteprzeboje.pl.
0: Wejdźcie na stronę i napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się królowie życia. Tobie właśnie. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami, a kolejne finały, kolejne bilety już dzisiaj po 18. Zadzwonimy do was, jak tylko wrócicie z roboty.
1: No tak, wygrajcie wieczorem o bilety, a my teraz gramy Classics Nouveau w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Polski Desiree Les. Ta pani nosiła fryzurę na detektywa Rutkowskiego już w 80-tych latach, czyli zanim detektyw Rutkowski ją wymyślił. No, to chcieliśmy powiedzieć. Informuję Radio Złote Przeboje na dzień dobry, jest 18 po 8.
1: Dzień dobry, we wtorek o poranku za chwilę King Tilawu, a potem sprawdzimy, kto zostanie królem porannej dyskusji, kto dostanie od nas złotą kawę z waszymi ulubionymi prowadzącymi, tymi skromnymi, na pudełku.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Podobno Polacy niechętnie proszą o podwyżkę, czają się po prostu, zabierają się do tego jak pies do jeża i dlatego dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, właśnie prośby o podwyżkę. Zgłosili się do nas mnóstwo metod na uzyskanie tej podwyżki i czas na podsumowanie.
2: Mój sposób to przyczajony tygrys, ukryty smok. Czekam na nadarzającą się okazję i wtedy zaatakuję.
3: Najlepsza podwyżka to jest na księdza. Jezus Maria, o Boże, daj podwyżkę.
4: U mnie to często się odbywa na pandę. Przechodzi się do szefa i się mówi: Panda.
5: Najlepsza opcja to jest opcja na lisa. Czyli cały czas się czaisz, a na koniec uciekasz.
6: No to złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. Jakże chytry jak ten lis nieomal. Za wszystkie pomysły dziękujemy, skorzystamy, sprawdzimy, damy znać, dlaczego nie wyszło. A jutro przyjdzie jesień, no i w związku z tym sprawdzimy, co nam mówi poza kolanem, że jesień już jest.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cukero, Fornaciari. Ten pan chciał być weterynarzem, studiował weterynarię. Tyle mu z niej zostało, że jak ryknął w Sanremo, to został gwiazdą. A my prosimy, nie rycz. Nie rycz, że dzisiaj dopiero wtorek. Ważne, że nie poniedziałek. Za 23 minuty godzina 9.
1: Za chwilę zestaw muzyczny idealny do słuchania w podróży. Bonnie M, wcześniej Phil Collins i nasze ukochane dekady 80. i 90. A propos podróżowania, podpowiemy wam też za moment, jak ominąć korki.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Lękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Wiejskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Kolejka samochodów na Grunwaldzkiej przed rondem Grunwaldzkim, spora aut na Fosza, na Wałach Jagiellońskich, przed rondem Toruńskim, na Nowotoruńskiej, przy Kieleckiej ciasno. Na Wyszyńskiego kolejka aut, dużo samochodów także na Artyleryjskiej i na Kamiennej w okolicach Gdańskiej.
10: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Ale co to się dzieje? Jesień idzie, proszę Państwa. I bardzo dobrze chcieliśmy powiedzieć, przyjdzie jutro, tak dokładnie, a my już teraz mamy wiadomość dla tych, którzy tą nową porą roku są przygnębieni. Tak. Bierzcie przykład z naszych sąsiadów.
1: W Monachium trwa od 4 dni święto piwa, Oktoberfest, ale jak zapewniają organizatorzy, w trosce o bezpieczeństwo piwoszy wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności.
0: Ojojoj.
1: Jakie te środki, no to już jest tajemnica.
2: Jeśli coś moglibyśmy zasugerować, to najprościej byłoby chyba owinąć wszystkie ostre kanty w mieście folią bąbelkową. W ogóle to w tym tygodniu obiecujemy zrobić o poranku zawody w jodłowaniu. Jesteście chętni?
0: Tak.
2: No to na pewno to zrobimy, a teraz słuchamy Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 9:09.

0: ostatnie godziny lata. Takimi przebojami właśnie żegnamy wakacyjnymi, plażowymi. Baby, I love you, Ray. Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jesień jutro przyjdzie. A teraz uwaga, szykujcie wiadra, bo węgiel rzucili. A nie, to nie węgiel. Co to?
1: Niesamowita historia. Słuchajcie, w mieszkaniu koło Neapolu policjanci odkryli miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą. Gotówki było tyle, że potrzebne były wiadra.
0: Dawajcie wiadra!
1: Naprawdę. W najbliższych wiadomościach o 9:00 zdradzę, do kogo należała ta fortuna.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
17: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Reklama. Mamy godzinę 9, 22 września we wtorek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
20: Konflikt terminów powodem odwołania spotkania polskiego ministra obrony w Pentagonie. Tatry przestawiły się na tryb zimowy. Śnieg, mróz i coraz trudniejsze warunki na szlakach. Karabinierzy odkryli pod Neapolem mafijny skarbiec. Pieniądze wynosili wiadrami. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. Grzegorz Kozioł.
21: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowska Czerwkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
20: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Poparcie dla Donalda Trumpa leci na łeb na szyję i jest najniższe w jego całej politycznej karierze. W najnowszym sondażu prezydenta popiera 32% pytanych. Wyborcy coraz gorzej oceniają to, jak Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami życia Amerykanów, głównie z powodu wojny, którą sam rozpętał.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
20: W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
1: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
20: Dlatego turyści, którzy wybierają się w góry, powinni już wyjąć cieplejsze ubrania. Warunki na szlakach szybko się pogarszają. Mafijny skarbiec pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Banknoty były ukryte w skrytkach, a pieniędzy było tak dużo, że funkcjonariusze wynosili je wiadrami. Gotówka miała należeć do jednego z klanów Camorry, podejrzewanego m.in. o handel narkotykami i wymuszenia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalem w Sofii będą Niemcy, którzy niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
2: Fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa.
1: Mecz z Niemcami o 18:00, wcześniej o 15:00 Francja zagra z Rumunią. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przyjadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dzisiaj przewaga chmur i opady deszczu, ale na zachodzie w drugiej części dnia pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 16 we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku, do 17 w Szczecinie i w Poznaniu.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
2: To już nie poniedziałek i ciągle jeszcze lato. To są dwie dobre wiadomości na początek tego dnia.
3: No a kolejne są takie, że dlamy, że jutro jesień. Nie, przepraszam, że mamy dla was idealne złote przeboje na początek dnia w pracy. FRDVT Words w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po godzinie 9. Naprawdę jest taka, że jesień przyjdzie z dzisiaj na jutro w nocy.

0: Ostatni dzień lata i mamy prawo się czuć dokładnie tak jak w tej piosence. Happy, happy people, szczęśliwi ludzie. Jutro, jeśli obudzimy się z radiem Złote Przeboje, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Grała nam grupa Yazoo, jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych grup, tak dokładnie duetów synth-popowych lat 80. I teraz uwaga, grali razem ledwie 18 miesięcy, ledwie półtora roku, a tak namieszali na muzycznym rynku, że są z nami do dzisiaj w radiu Złote Przeboje. 11 minut po 9.
1: A za chwilę u nas Sheryl Crow, u której

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Szukasz samochodu, który powali na kolana Ciebie, a nie Twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
9: Sklejko Centrum zaprasza do zakupów. Największy wybór sklejek w regionie. Sklejki bukowe, dębowe, brzozowe, egzotyczne, sosnowe, antypoślizgowe. Płyty budowlane, OSB, szalunkowe. Bogaty wybór płyt meblowych. Oferujemy usługi cięcia na wymiar, okleinowania, frezowania CNC, transport do klienta. Zapraszamy, ulica Startowa 5. Telefon 52 342 70 78. Sklejko Centrum. Od 20 lat na rynku. Najlepszy w mieście.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji. Akcji górnych dróg oddechowych Aflofarm.
12: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.

0: Caro Emerald. To nie tylko wokalistka Karolina van der Leff, ale to cały muzyczny projekt już nie działający niestety. Pani Karolina rozwija obecnie zupełnie nową karierę solową. W październiku wydaje nową płytę, ale trzeba przyznać, że przeboju A Night Like This słuchamy z przyjemnością do dzisiaj. Dzień dobry, we wtorek, 9:30.
1: Dokładnie, a teraz sięgniemy po film, który poza jedną rzeczą, czyli polskim tytułem Wirujący seks, właściwie żadnych wad nie miał. Film nazywa się Dirty Dancing. No i sięgniemy po piosenkę finałową Bill Medley i Jennifer Warrens. Reżyser, perfekcjonista, tak długo szukał idealnego numeru na finał, że ten nagrywano na 2 tygodnie przed kinową premierą. No i wyszło tak, że Bill Medley swoją partię wokalną śpiewał z zapaleniem gardła. A jak dobrze mu to wyszło, to posłuchacie teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Jesienny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. 26 i 27 września od 10 do 17 przy lodowisku Torbet na Toruńskiej 59. To doskonała okazja dla każdego miłośnika ogrodu, działki i roślin, aby zaopatrzyć się na jesienny sezon.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu. To połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirus, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
19: Mamy niskie ceny.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Prorok jaki, cycuś? Tak by w górach powiedzieli. Jermaine Jackson i Pia Zadora, piosenka o tym, kiedy przyjdzie deszcz. Mm-hmm. A to wyjrzyjcie za okno, kochani. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, my zapłakani, nie tylko deszczem, że już kończymy, ale wrócimy, dziękujemy.
1: Nie dość, że deszcz, to jeszcze jesień przyjdzie jutro, ale dobra, nie mówiliśmy tego my. Zostawmy nie. To dla biura meteo, te wieści. Na razie my dziękujemy. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Tomek Korkiewicz. Dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Jestem, dzień dobry, jesienią się cieszę, no bo cóż mam powiedzieć. I teraz...

0: Luz, blues, w niebie same dziury, ale słodki, słodki ból. Rok 1985 i wspaniała Urszula. Za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy i sprawdźmy sobie prognozę pogody na ten wtorek. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Wiadomości z Bydgoszczy.
15: Beata Korzeniowska, zapraszam. Na początek wczorajszy tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. 13-latek zginął na miejscu po tym, jak wjechał na pasy i uderzył w znajdujący się na przejściu autobus. Opisuje sytuację młodszy aspirant Kamil Smoliński z nakielskiej policji.
16: 13-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu.
15: Funkcjonariusze przypominają, że osoba poruszająca się na hulajnodze elektrycznej na pasach powinna zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę. W tym przypadku tak na pewno nie było. Bydgoszcz, podobnie jak całe Kujawsko Pomorskie, w sposób niebywały skorzystały z programów pożyczka na cyfryzację z pieniędzy KPO, mówił w Bydgoszczy wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To preferencyjne wsparcie finansowe przeznaczone na wdrożenie nowoczesnych technologii, automatyzację oraz poprawę cyberbezpieczeństwa. Pieniądze trafiły do administracji samorządowej, szpitali czy do uczelni wyższych. W Bydgoszczy program realizuje Politechnika. A bydgoscy studenci powinni sprawdzić, czy mają prawo do opieki medycznej. Szczegóły w wiadomościach o 1.
14: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bydgoszczy.
15: 18 stopni, tyle w Bydgoszczy dzisiaj na termometrach, maksymalnie około 14, ale będzie nam dokuczać nieprzyjemny wiatr. On na razie jest umiarkowany, będzie dmuchać mocniej, a do tego popołudnie będzie deszczowe. Ciśnienie jest wysokie i tak zostanie. Jutro 17 stopni ma być słonecznie, od czwartku będzie deszczowo, a od niedzieli będzie znowu słonecznie i ma być cieplej.
14: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
17: Dzień dobry. Przecież to wtorkowe przedpołudnie wrześniowe. To znaczy radość, bo jesień kochają wszyscy, prawda? No właśnie. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Elton John.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, robota nie zając, więc w ten wtorek możemy porozmawiać sobie króciutko na taki temat. Co byście na ten temat powiedzieli? Czego macie dziś w pracy po kokardę? Absolutnie po kokardę. 2244 i 3 0. Już zacieram ręce. Możecie dzwonić albo można mailem robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie będziemy gawędzić, a potem za najciekawsze zgłoszenie oddam porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Mi on przypomina takie wiaderko, ja ale uwielbiam, dlatego że sporo kawy się w nim mieści. W szlachetnym kolorze, bo białym. Jeszcze raz, czego macie dziś w pracy po kokardę? 2244 i 3 0.
0: Robota nie zając.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta.

0: tysiąca kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jesienny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. 26 i 27 września od 10 do 17 przy lodowisku Torbet na Toruńskiej 59. To doskonała okazja dla każdego miłośnika ogrodu, działki i roślin, aby zaopatrzyć się na jesienny sezon.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
13: Biedronka.
15: Reklama.

powstają w wyniku specyficznej budowy mięśnia jarzmowego większego, który u niektórych osób posiada dodatkowy przyczep do głębszych warstw skóry policzka. O czym mowa? O dołeczkach w policzkach. Tak właśnie powstają, a ona przed nami, ona akurat jest z nich znana, Sandra. Te dołeczki, pamiętacie? Oczarowały niejednego i w latach 80. i później, a pod tą słodką powierzchownością zadziorna dusza siedziała i wciąż tkwi. Przed nami piosenka Nie będę nigdy Marią Magdaleną, I'll never be Maria Magdalena. Wywołał ten utwór kontrowersję, pobudzał wyobraźnię. No, odwołanie do postaci Marii Magdaleny przez wieki kojarzonej z grzechem nabrało w kontekście tego akurat utworu nowego, bardzo feministycznego znaczenia. Sandra nie śpiewa o grzechu, śpiewa o tym, że nie zamierza podporządkowywać się oczekiwaniom, które inni próbują jej narzucić. 85. rok, Sandra, a wysłuchać radia Złote Przeboje, 10:28.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: robota, nie zając.
1: Więc w przerwie w pracy dzwonicie do Radia Złote Przyboje lub piszecie, żeby podzielić się dziś, bo dziś mamy taki temat, tym, czego macie w pracy dosłownie po kokardę.
2: Cześć, ja mam po kokardę nadgodzin. Po prostu jest ich tyle, że nie mam pojęcia, co ja mam z nimi robić. Pozdrawiam, Karol.
3: No dzisiaj mam o kokardę z podlewaniem, cały czas podlewam. Podlewam paprotki na szklarni od samego rana i będę podlewał cały tydzień. Pozdrawiam, Andrzej.
1: Łączymy się w bólu, naprawdę, wychodząc z założenia, że kiedy dzielimy się bólem, to on się jednak zmniejsza. I jeszcze jedna, teraz taka trudna sytuacja, w której słuchacz ma po kokardę dzisiaj w pracy. Artur pisze tak, po kokardę mam dziś w pracy ciasta. Moje szanowne koleżanki, które serdecznie pozdrawiam, zaczęły żartobliwie rywalizować, które piecze lepsze ciasta. Czy ta od robota kuchennego, czy ta od pieczenia tradycyjnego. Trzecia, nieświadoma koleżanka, której dawno w biurze nie było, przyniosła również ciasto z okazji naszego spotkania, tak więc serdecznie Państwa zapraszam na sernik, szarlotkę, brownie i napoleonkę. Arturze, jesteśmy z Tobą. Adres poza anteną podasz. Telefon 2244 i 30, a mail robota@złoteprzeboje.pl. Czego macie dziś w pracy? Po kokardę. Do 12 sobie gawędzimy, a po 12 za najciekawsze zgłoszenie oddam nasz piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, a możecie go sobie podejrzeć na naszym Instagramie.

Póki na to czas, Demono Radio Złote Przeboje. Póki na to czas zaproszę Was na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy o godzinie 11, a to będzie już za 5 minut. Zostańcie z nami.

0: ma.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
11: Wiadomości z Bydgoszczy.
12: Beata Korzeniowska, zapraszam, wjechał na przejście dla pieszych. Zamiast zsiąść i hulajnogę przeprowadzić. Tyle już wiemy o wczorajszym tragicznym wypadku w Nakle nad Notecią. 13-latek zginął na miejscu po tym, jak wjechał na pasy i uderzył w znajdujący się na przejściu autobus. Policja wyjaśnia przebieg i przyczyny tego wypadku. Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy. Bydgoskie uczelnie kończą rekrutację na nowy rok akademicki. Przyszli studenci właśnie podejmują ostateczne decyzje, gdzie zaniosą dokumenty i gdzie tym samym w w październiku rozpoczną naukę. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
13: Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza.
12: Studenta do ubezpieczenia mogą zgłosić pracujący rodzice lub dziadkowie. Może to też zrobić uczelnia i o tym w wiadomościach od 12.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bydgoszczy.
12: W przyszłym tygodniu dużo słońca i będzie ciepło. 22-23 stopnie. Pogodna będzie też niedziela, a dzisiaj 18 stopni, około 14, ale będzie nieprzyjemnie dmuchać wiatr i popołudnie będzie deszczowe. Jutro 17 stopni. Chłodno, ale ma być pogodnie. Od czwartku do soboty będzie i chłodno, i deszczowo. Parasol warto mieć pod ręką.
11: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
14: Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Cały czas największe przeboje lat 80. i 90., a więc przed nami teraz coś, co wszyscy, którzy kochają lata 80., znają na pamięć. Czyli Pet Shop Boys, Suburbia. Gosia Kościelniak, no i rozmawiamy sobie, większość z nas, wielu z nas w pracy, pracę mamy różną, ale łączy nas to, że słuchamy tej samej muzyki w tym samym czasie, a dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, czego mamy w pracy po kokardę. No i dzwonicie 22 44 30.

maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym kojarzą się Tobie królowie życia. Takie mamy zadanie. Wy piszecie, my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a nagroda to jest podwójny bilet na koncert Królowie Życia z Kawiński i Tkaczyk w Łodzi 11 października. No to już niedługo właściwie. Wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej i to jest muzyczna opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, o buncie, o brzmieniu, które się zmieniało przez lata, ale nie straciło swojej tożsamości. No i wiadomo, że usłyszymy utwory, które stały się hymnami pokoleń. A konkurs cały na www.złoteprzeboje.pl. Czekamy tam z podwójnymi zaproszeniami na koncert Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. 11 października się odbędzie. A teraz w Radiu Złote Przeboje, Terrestrian Derby i Desiree.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
1: Ogłoszenie płatne.
3: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dla kogo jest inwestowanie w złoto. Pytam pana Bartosza Rączeńskiego, dyrektora zarządzającego Mennicy Apart.
4: Inwestowanie w złoto jest właściwie dla każdego, kto chce rozsądnie dywersyfikować swoje oszczędności. Nie trzeba dysponować ogromnym kapitałem, żeby zacząć. Można inwestować w mniejsze gramatury, czyli zacząć już od 300 zł i stopniowo budować swoje zasoby. Złoto szczególnie dobrze sprawdza się u osób, które myślą długoterminowo i chcą część swojego majątku przechowywać w fizycznym, namacalnym aktywie. To również interesująca forma zabezpieczenia dla rodzin i osób, które chcą budować kapitał z myślą o przyszłości. Najważniejsze jest jednak to, żeby złoto było elementem większej strategii finansowej, a nie jedyną inwestycją.
3: Dziękuję za podzielenie się wiedzą ze słuchaczami i zapraszam na kolejne spotkanie. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
1: To było ogłoszenie płatne.

0: Robota nie zając.
1: Wtorek, taki dzień w pracy, który nie jest ani poniedziałkiem, ani tym bardziej piątkiem, więc dzisiaj rozbawiamy sobie szczerze, czego macie w pracy po kokardę.
2: Ja ostatnio z czego mam po kokardę? Z własnego imienia. Po prostu nic innego ostatnio szefa i moi współpracowniczki nie słyszeli, tylko Mateusz. Już myślę o zmianie imienia. Pozdrawiam serdecznie.
3: Po kokardę w pracy dzisiaj mam złego nastawienia. Nie wiem, czemu my Polacy zawsze mamy to złe nastawienie i takie oczekiwanie tego weekendu. Ale jest wtorek. Dobra, pogoda nie dopisuje, ale też można wiele zrobić. Można iść do kina, można iść na rower, można sobie iść poćwiczyć do siłowni. Jest tyle pięknych możliwości, że tylko się cieszę, że przyszło nam żyć w takich pięknych czasach i pięknym kraju. Bo naprawdę nie mamy powodu do narzekania.
1: Mieć po kokardę narzekania to jest też bardzo ciekawe podejście i absolutnie popieram i wychodząc z tego założenia, po wypowiedzeniu czego mamy dość, czujemy się lepiej i możemy iść dalej w ten dzień z uśmiechem, podniesionym czołem, nawet do kina, nawet poćwiczyć. Dziękuję za telefony i czekam jeszcze do 12:00 za najciekawsze zgłoszenie. Dzisiaj piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Zobaczcie jaki ładny. Na naszym Instagramie albo Facebooku, a telefon do nas 224430, albo można pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czego mamy dziś w pracy? Po kokardę.
0: Robota nie zając.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
8: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
7: To ciężka praca, Jasiu.
8: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
7: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Prawda?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.

Za 10 minut będzie południe. Spotkanie pana, który przed nami i za chwilkę zaśpiewa w radiu Złote Przeboje z Elvisem Presleyem w studio Paramount w Hollywood w 1965 roku sprawiło, że obaj panowie bardzo przypadli sobie do gustu. No i Elvis i Tom przyjaźnili się przez następnych kilkanaście lat. A potem w 1974 roku w Wielkiej Brytanii władzę przejęli socjaliści. No i wtedy Tom Jones szmychnął za ocean. Po co? Żeby uniknąć oddawania fiskusowi większości zarobionych pieniędzy. I zamieszkał w Los Angeles, ale w willi kupionej za $500,000 od Deana Martina. To jest historia dopiero. Tom Jones! Oh, baby.

się złożyło, że już za 6 minut mamy południe wtorkowe, więc szybciutko mija dzień. Mam nadzieję, że wam też się ciągnie. A o 12 dokładnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wiadomości z Bydgoszczy.
13: Beata Korzeniowska, zapraszam. Wracamy do wczorajszego tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią. 13-letni chłopiec zginął na miejscu po tym, jak rozpędzoną hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył w bok znajdującego się na pasach autobusu. Przyczyny wypadku wciąż są oficjalnie ustalane. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Barbara Nawrocka z bydgoskiego oddziału NFZ przypomina, kiedy student opiekę zapewnił. Ma
14: własny tytuł do ubezpieczenia, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony przez uczelnię.
13: Uczelnia może dopisać do ubezpieczenia studenta, jeśli jego rodzice i dziadkowie ubezpieczeni nie są. Student musi jednak złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. A na koniec kolejne odkrycie archeologiczne w Centrum Bydgoszczy. Przy Magdzińskiego odkryto wał obronny oraz fragmenty fosy. To część umocnień, które chroniły miasto i bydgoski zamek. Prace archeologiczne w miejscu, gdzie kiedyś funkcjonowały stragany handlowe, potrwają jeszcze kilka tygodni.
12: Radio Złote Przeboje.
3: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
12: Pogoda w Bydgoszczy.
13: Wtorkowe popołudnie w Bydgoszczy będzie wietrzne i deszczowe. Na termometrach maksymalnie 18 stopni, około 14, ale przez wiatr, który ma dmuchać teraz coraz mocniej, na pewno nie poczujemy, że jest aż tyle. Jutro 17 stopni i będzie pogodnie. Od czwartku do soboty deszcz i będzie chłodno, 16-17 stopni. W niedzielę już piękne słońce i 19 stopni, a w przyszłym tygodniu do 23.
12: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
11: Popołudnie wtorkowe właśnie rozpoczynamy. Gosia Kościelniak, to Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., a przed nami Ace of Base, tak radośnie, żwawo i ochoczo. Bardzo lubię te słowa. Zaczynamy muzycznie. No i za kilkanaście minut podsumujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę o tym, czego mamy dzisiaj w pracy po kokardę.

Kiedyś to dziewczęciu nie przystawało się zajmować rock'n'rollem, absolutnie. Kiedy Joan Jett miała 13 lat i dostała swoją pierwszą gitarę, co prawda wzięła kilka lekcji, ale przestała na nie chodzić, bo nauczyciel nie chciał wspierać jej rock'n'rollowych ambicji. Zamiast tego próbował narzucić jej tradycyjną muzykę ludową graną na gitarze. I nie chcąc dać się zaszufladkować przez te stereotypy związane z płcią i muzyczne preferencje nauczyciela, Jett porzuciła te lekcje i po odejściu z zajęć kupiła sobie podręcznik do nauki gry na gitarze, a z czasem przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie w wieku 16 lat już zaczęła tworzyć pionierski, w pełni kobiecy rockowy zespół The Runaway. A potem było już tylko wesele i bardziej kolorowo. Joan Jett obchodzi dziś urodziny, a my wysyłamy uściski z radia Złote Przyboje.

0: złote przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
3: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
4: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto.

0: i trawisz to Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj pisaliście i mówiliście o tym, czego macie w pracy po kokardę. Michał pozdrawia ze swojego autobusu miejskiego. Po kokardę ma pytań typu: a za ile pan odjeżdża i czy zatrzymuje się pan na stacji? Pozdrowienia dla kierowców autobusów, szczególnie linii 17 w Grodzisku i dla pań z cukierni w Otrębusach. Przekazane i dzwonicie.
2: Cześć, z tej strony Monika i ja mam dziś w pracy po kokardę niekończącego się festiwalu odpowietrzania kaloryferów. Panowie hydraulicy zrobili sobie u mnie bazę. Wszystko syczy, a ja zamiast pracować czuję się jak w maszynowni parostatku.
1: Syk kaloryferów i szał odpowietrzania. Na pocieszenie Moniko i radosne i ciekawe w pracy wysyłamy nasz piękny kubek Radia Złote Przeboje właśnie tobie. Dziękuję i pozdrawiamy wszystkich w pracy i poza nią. I gramy Shake'in dla wszystkich.
0: Robota nie zając.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
0: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Reklama.

Rekord, po prostu to był rekord absolutny. Wersja tego wielkiego przeboju w wykonaniu Jennifer Rush trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako singiel solowej artystki, który sprzedał się w największym nakładzie w historii brytyjskiego przemysłu muzycznego. I ten rekord pobiła dopiero w latach 90. Whitney Houston z utworem, oczywiście, I Will Always Love You. A potem Celine Dion przyznała, że kiedy po raz pierwszy usłyszała tę piosenkę, Jennifer Rush, The Power of Love, dostała gęsiej skórki. No i później jej własny cover w wykonaniu Dion uczynił ten utwór hitem globalnym na nowo. Teraz w Radiu Złote Przyboje za 13 minut, godzina 13 i London Beat.

Dokładnie za 5 minut będzie godzina 13, a o 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się dokładnie o 13 w naszych wiadomościach. Reszta, a właściwie wszystko, co najważniejsze.

0: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Jeden nastolatek zaatakował toporkiem 10-latkę w szkole na Podlasiu. Szykował zamach na szkołę i meczet, został zatrzymany przez ABW. Sforsował płot na lotnisku i chciał wsiąść do samolotu do Palermo. Mężczyzna został zatrzymany we Wrocławiu. Dorota Werdecka, dzień dobry. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę w jednej ze szkół na Podlasiu. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu jednej ze szkół w powiecie kolneńskim, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
9: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
8: Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania. 17-latek z Siemianowic Śląskich, który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny między innymi na szkołę i meczet, został zatrzymany przez ABW. Przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dodał, że w domu Pawła G. zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Z komunikatu prokuratury krajowej wynika, że Paweł G. usłyszał zarzuty popełnienia 3 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przygotowywania do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu terrorystycznego. W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto zatrzymano jedną osobę. Zostanie doprowadzona do prokuratury w Katowicach, gdzie ma mieć postawione zarzuty, potwierdza rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego. Wcześniej o sprawie informował minister spraw wewnętrznych i administracji. Przekazał, że zatrzymany został były funkcjonariusz, a według doniesień mediów to emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względów bezpieczeństwa nie podają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. Więcej optymizmu w sprawie kredytów mają Polacy. Mniej badanych niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób uważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł z 52 do 41%. Wynika z badania portalu nieruchomościonline.pl. Autorzy badania zwracają uwagę, że mimo większej dostępności kredytów, zakup mieszkania nadal jest postrzegany jako trudny, a lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Okolice Szczecina, Koszalina i Zielonej Góry. Tam nie powinno dzisiaj padać. Wszędzie indziej możliwy przelotny deszcz. I mamy 14 stopni w Białymstoku i w Krakowie, 16 w Warszawie, najcieplej 17 na północnym zachodzie. A kolejną godzinę popołudnia z Radiem Złote Przeboje zaczniemy z wielkim przebojem Wilków, Urkę. Gosia Kościelniak, zapraszam, zostańcie z nami.

0: Jutro pierwszy dzień jesieni, kalendarzowo tak wypada i nie brakuje w związku z tym czujnych słuchaczy, co mnie bardzo cieszy. I drogie dziewczęta w Polsce, mamy życzenia od miłego słuchacza właśnie. Posłuchajcie.
1: Kończy się lato, ja bym chciał wszystkim paniom życzyć się Polsce, żeby nie musiały już mówić, że kolejne lato mija, a ja nadal niczyja, och niczyja.
0: Dziękujemy i przyjmujemy. Niechże ta jesień będzie piękna i ciepła jak ta piosenka. Szade w Radiu Złote Przyboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i podróże.

0: duszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Sklejkocentrum zaprasza do zakupów. Największy wybór sklejek w regionie. Sklejki bukowe, dębowe, brzozowe, egzotyczne, sosnowe, antypoślizgowe. Płyty budowlane, OSB, szalunkowe. Bogaty wybór płyt meblowych. Oferujemy usługi cięcia na wymiar, okleinowania, frezowania CNC, transport do klienta. Zapraszamy. Ulica Startowa 5. Telefon 52 342 70 78. Sklejkocentrum. Od 20 lat na rynku. Najlepszy w mieście.
15: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
16: Lidl. To się opłaca.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

Celine Dion prawie odrzuciłaby propozycję nagrania tego przeboju, gdy kompozytor My Heart Will Go On zagrał tę piosenkę, jej właściwie demo, na fortepianie w hotelowym pokoju w Las Vegas. Celine była pewna, że po prostu nie chce tego zaśpiewać, to było dla niej zbyt łzawe. Decyzję podjął jej mąż, który obiecał kompozytorowi, że jego żona nagra wersję demo i jemu się uda ją namówić. Finalnie piosenkarka się zgodziła, chociaż niechętnie, na zaśpiewanie utworu. W głębi duszy, jak później opowiadała, wcale go jednak nie lubiła. Kiedy nagrywałam, nie myślałam o filmie ani o radiu. Myślałam, zaśpiewaj piosenkę, a potem stamtąd uciekaj. Ujawniła Celine Dion. Potem oczywiście pokochała tę piosenkę z czasem. Tak to czasem jest. Celine Dion, My Heart Will Go On, Radio Złote Przeboje, za 29 minut 14.

0: ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Jesienny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. 26 i 27 września od 10 do 17 przy lodowisku Torbet na Toruńskiej 59. To doskonała okazja dla każdego miłośnika ogrodu, działki i roślin, aby zaopatrzyć się na jesienny sezon.
14: Ach, co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co Pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym Pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.

0: sobie wyobraź, wodorosty, do tych wodorostów dodajesz mech, mleko skondensowane i cynamon. I Bob Marley takie coś lubił pić.
1: A ty kiedykolwiek próbowałeś takiego czegoś?
0: No właśnie ja nie.
1: No właśnie ja też nie, ale skoro Bob Marley próbował, a tak fajnie śpiewał i w tak ciekawych rzeczach, to może warto.
0: Dlaczego Bob Marley pił to, co pił i dlaczego w ogóle o tym teraz wspominam, okaże się o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. No bo dobrze wiedzieć, no.

0: Nowej. Przepięknie Tina Turner śpiewa I Don't Wanna Fight i Radio Złote Przeboje grać wam nadal będzie bardzo pięknie. Będzie mieć też dla was wiadomości punktualnie o 14.
1: A w wiadomościach historia, można powiedzieć, ku przestrodze. Hulajnogą elektryczną wjechał na drogę ekspresową. Jak to się stało? Trudno powiedzieć, że niechcący. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przybory.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
1: Reklama.
14: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
15: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
16: Jest poniedziałek, 21 września. To Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
17: Jest tymczasowy areszt dla nastolatka, który miał planować zamachy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, tak prowadziła go nawigacja. Amerykańskie telewizje bojkotują Donalda Trumpa. 15 lat więzienia grozi 17-latkowi z Siemianowic Śląskich, który pod wpływem ideologii nazistowskiej planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez ABW. Usłyszał zarzuty, z których najcięższy dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Węskę.
18: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty. 17-latek nie przyznaje się do winy, został już aresztowany na 3 miesiące.
17: Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
19: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
17: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, tylko pół roku mają potrwać nowe procedury dotyczące zmian w umowach lekarzy. Chodzi o ograniczenie stawki do 240 zł brutto za godzinę i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
0: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania. Jeśli to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować.
17: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w szpitalu Południowym w Warszawie oraz informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa i nie pokazują jego wystąpień. To gest solidarności m.in. z telewizją CNN, której prezydent USA cofnął akredytację do Białego Domu. Administracja prezydenta USA w odpowiedzi na bojkot uruchomiła na YouTubie całodobowy kanał Trump TV. Ubiega się o nią amerykański prezydent, ale zdaniem jednej z norweskich organizacji pokojową Nagrodę Nobla powinna otrzymać Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, na której pracownicy współpracują, mimo że stosunki między ich krajami na Ziemi się pogarszają. A laureata pokojowej Nagrody Nobla poznamy 9 października.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: W Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim 17 stopni to najwyższe temperatury, w centrum około 15, w Łodzi, w Warszawie. Najchłodniej na Podhalu, w Zakopanem tylko 7 stopni. W ciągu dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Sukces na listach przebojów nie równa się sukcesowi finansowemu. Muzyce AHA, świętując popularność Take On Me, wybrali się do restauracji na kolację z szampanem. Niestety płatność ich kartą kredytową została odrzucona. Jerzy Telesiński, zapraszam na największe przeboje lat 80. i 90.

właśnie dostała nagrodę na festiwalu Himmelsbacha. Izabela Trojanowska została laureatką Monidła na festiwalu w Mińsku Mazowieckim, a to Monidło to jest takie wyróżnienie dla aktorów niezawodowych. Bardzo się cieszę, że jako kolejna żona Jana Himmelsbacha dołączam do tej festiwalowej rodziny, powiedziała artystka po koncercie. Gratulujemy.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej

0: niż się spodziewasz.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Muzyka i głos AI.

to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Misja zakończona. Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie, Broniewskiego 1.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Skorpionsi zmienili tekst tej ballady. Dlaczego? Śpiewanie Wind of Change tak jak dotąd to coś, czego nie mogę już sobie wyobrazić, powiedział wokalista w wywiadzie dla Die Zeit. Po prostu nie wypada romantyzować Rosji.

0: Right Beside You i Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. No, strefa medalowa jest już bardzo blisko. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy. Z kim, gdzie, po co i dlaczego? O tym powiemy w wiadomościach o 15.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama. Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 21 września w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
12: ABW zatrzymało nastolatka, który planował ataki m.in. na szkoły. Mazowiecki sejmik zgodził się na odstrzał dzików w Warszawie. Polscy siatkarze zagrają dziś o awans do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. To nie był odosobniony przypadek, tak szef MSWiA mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW. Miał planować zamach terrorystyczny. Według śledczych celem ataku miały być szkoła i meczet, mówi minister Marcin Kierwiński.
13: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
12: Nastolatek przebywa w areszcie, a najcięższy z postawionych mu zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Minister obrony miał jutro polecieć do Waszyngtonu i spotkać się w Pentagonie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, ale spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin, tłumaczy minister wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
14: Jest prośba o zmianę tego terminu. W tym momencie moi zastępcy już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hegsetem.
12: Spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hegsetem miało dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Blisko 500 osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej zatrzymanych w międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości zorganizowanej. Działania koordynowała belgijska policja federalna, a brały w niej udział służby z ponad 30 krajów Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Operacja była wymierzona m.in. w handel narkotykami, handel ludźmi, fałszowanie dokumentów, nielegalny obrót bronią oraz przestępczość przeciwko środowisku.
9: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Sejmik województwa Mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy o zmiany wystąpili już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Polscy siatkarze zagrają dziś o awans do najlepszych pierwszej czwórki Mistrzostw Europy. W starciu z Niemcami są zdecydowanymi faworytami. Nie możemy się już doczekać, mówi libero Jakub Popiwczak.
15: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury.
12: A mecz w Sofii zacznie się dziś o 18:00.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
17: Beata Korzeniowska, zapraszam. Autor kryminałów i thrillerów Marcel Moss ponownie przyjeżdża do Bydgoszczy, spotka się z czytelniczkami i czytelnikami w sobotę o 15:00 w Zielonych Arkadach. Moss będzie gościem Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki, a ten już w piątek rozpocznie się w Zielonych Arkadach. Wydarzenie dla miłośników książek, nie tylko kryminalnych, w piątek i w sobotę. A na festiwal zaprasza jego organizator Krzysztof Drozdowski.
18: Festiwal zaczyna się od godziny 9 rano, czyli w godzinach otwarcia galerii handlowej i trwa do godziny 21. I w tych godzinach trwają targi książki, wystawcy, autorzy, którzy też się wystawiają ze swoimi książkami, są cały czas do Państwa dyspozycji. Natomiast spotkania autorskie zaczynamy dopiero od godziny 11.
16: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pogoda.
19: W Beskidach i Tatrach śnieg, w Zakopanem 7 stopni, w Łodzi 15, w Warszawie i Poznaniu 17 stopni. Maksymalna temperatura, czyli właśnie te 17 również w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. W połowie Polski na wschodzie może przelotnie popadać. Słuchajcie, no rzecz w tym, że jeszcze się nie umówiliśmy z Marzeną Rogalską na to, o czym chcemy wam dzisiaj powiedzieć. Okaże się o 15:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. A właśnie, chcecie bilety na koncert Kombi? To ze mną zostańcie.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
6: U cioci na imieninach ty uczta.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
9: Szukasz samochodu, który powali na kolana Ciebie, a nie Twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Reklama.

0: Boże, jak my pięknie gramy, Marzenka, prawda? Blame it on a boogie, he?
1: Prawda, prawda. Ja mam w ogóle dla ciebie taki test.
0: Proszę cię bardzo, ja lubię.
1: Z wszystkich dostępnych napojów na świecie, który najbardziej lubisz? A. Kawa. A. B. Kawa. C. Kawa.
0: Kawa.
1: Kawa?
0: Kawa jednak.
1: Jednak no, kawa.
0: Tak. A dlaczego w ogóle, powiedz mi, pytasz mnie o tę kawę? Po prostu tak z ciekawości chciałeś zapytać?
1: Zwrócono mi uwagę, że po co ja tyle tej kawy piję.
0: No, jak to?
1: No co to w ogóle ma znaczyć?
0: To jest zapytanie.
1: A czy my, kawosze, pytamy, a dlaczego ty nie pijesz kawy?
0: No.
1: Prawda?
0: Albo czy ja mówię, ze mną się nie napijesz? Nie,
1: właśnie.
0: Chcesz nie pij. Ja
1: nie
0: sobie
1: pij.
0: Robię moje
1: Ale nie
0: espresso.
1: Wyliczaj mi kubków espresso.
0: To jest moje.
1: Jurek, a wiesz, że niektórzy mówią espresso?
0: Słuchaj, nauczyłem moją żonę pić kawę, bo nigdy nie piła. Zauważyłeś, że pominąłem to espresso, bo po prostu...
1: Żona mówiła espresso?
0: Nie, ona nie mówiła espresso, tylko w ogóle nie piła kawy.
1: Ale kto jej taką krzywdę zrobił?
0: Tego nie wie nikt.
1: Poprzedni chłopak, Jurek. Dobrze, że ty...
0: No, nie. Poprzednicy, gdzie wy jesteście, moi drodzy?
1: Dobrze, że jesteście już w czasie przyszłym.
0: To co, kawunia?
1: No ale no, jak? No ale oczywiście te espresso i tradycyjnie taką leciutko przedłużone.
0: No dobrze,
1: No.
0: Ja takie...
1: Ale zagraj mi tu, żeby mi się dobrze tutaj, wiesz, nóżką tupało.
0: Marzenka, ja nie tylko wiem, jaką ty kawę lubisz, ale że kochasz Depeche Mode, też wiem.

0: reklama.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: System Touch Build aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić Touch Build. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko Touch Build.
2: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką Touch Build.
3: Jesienny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. 26 i 27 września od 10 do 17 przy lodowisku Torbyt na Toruńskiej 59. To doskonała okazja dla każdego miłośnika ogrodu, działki i roślin, aby zaopatrzyć się na jesienny sezon.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Reklama. Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.

0: Murray Head w radiu Złote Przeboje. Zakazali go w Tajlandii. Tamtejsza organizacja komunikacji masowej zakazała publicznego śpiewania One Night in Bangkok, twierdząc, że słowa powodują błędne postrzeganie tajskiego społeczeństwa i brak szacunku dla buddyzmu.
1: Nie

0: No to już wiemy, jaka jest Warszawa, to dzięki Beacie Kozidrak, a poza tym, czego jeszcze się dowiemy z Radia Złote Przeboje, Dorota?
1: No poza tym zajrzymy na trasę między Śląskiem a Małopolską, na A4, na której niedługo zostaną zniesione opłaty, w związku z czym ruch samochodów będzie większy. Czy trasa to wytrzyma? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: A jutro przyjdzie jesień, a my zrobimy sprawdzian.
4: Sprawdzimy, co nam mówi poza kolanem, że jesień już jest.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 22 września. Posłuchajmy wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
16: Przesłuchanie świadków w szkole na Podlasiu, gdzie 11-latek zaatakował koleżankę. Drogowcy gotowi na większy ruch na A4 po zniesieniu opłat. Śnieg w Tatrach, toprowcy ostrzegają przed zimowymi warunkami. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował tu toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
17: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
16: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków zdarzenia. Czy A4 wytrzyma ruch po zniesieniu opłat? Za kilka miesięcy, gdy bramki na autostradzie łączącej Śląsk i Małopolskę znikną, samochodów na trasie między Krakowem a Katowicami może być o 15% więcej. Katarzyna Młynarczyk.
18: Dziś A4 przejeżdża średnio 50 tysięcy samochodów na dobę. Po zmianach może być ich blisko 60 tysięcy. Drogowcy nie spodziewają się jednak paraliżu, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
19: Tych samochodów będzie dużo, natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
18: Jak przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, więcej aut nie musi też oznaczać większych korków. Po likwidacji bramek zniknie miejsce, w którym dziś ruch wyraźnie zwalnia, a sama trasa ma zostać przejęta po gruntownym remoncie.
16: Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
19: Ta specyfika
20: specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tym szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości.
16: W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. W części okazało się, że brakuje miejsc ukrycia.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
16: Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
21: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
16: Na warunki w górach poprawią się w weekend.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
22: Beata Korzeniowska, zapraszam. Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Maria Dębska, Mateusz Damięcki, Marcin Dorociński, Maciej Sztur, Karolina Gruszka, Kamila Urzędowska, Maja Komorowska, Marek Konrad, Agata Kulesza. I pewnie tych nazwisk jeszcze kilka można by wymienić. Oni wszyscy zagrali w Lalce. Film będzie można premierowo zobaczyć w kinie Helios już 30 września. Opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem. Obejrzą także panie wyłącznie w damskim towarzystwie w ramach Kina Kobiet. To też 30 września o 18 w kinie Helios. A kto dziś miałby ochotę wybrać się do kina, może obejrzeć Nie patrz w dół. Dwa jest Spider-Man, całkiem nowy dzień, Odyseja czy Niebo nad Normandią.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
23: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Pogoda.
15: Najcieplej dzisiaj w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego 17 stopni, w Łodzi 15, w Zakopanem tylko 7 stopni i w Tatrach i w Beskidach może posypać śniegiem. No a we wschodniej połowie Polski cały czas gdzieniegdzie przelotnie może jeszcze popadać.
23: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
15: Nawet zdrowe napoje szkodzą na szkliwo. Dlaczego? I o tym, że dentyści odradzają również szczotkowania zębów zaraz po śniadaniu, powiem o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Ka-ching.
1: Urodziła się jako Eileen Edwards. Jej ojciec odszedł, kiedy miała 2 lata. W wieku 4 lat została adoptowana przez ojczyma, Indianina z plemienia Ojibwejów, który nazywał się Jerry Twain. W wieku 25 lat przyjęła imię Shania, co w jego języku oznacza jestem w drodze. Moi drodzy, moje drogie, elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia.

0: odnawia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50, 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
11: Biedronka.
13: Reklama.

0: Ulubionym napojem Boba Marleya był tradycyjny jamański gęsty napój z wodorostów, mleka skondensowanego, cynamonu i gałki muszkatułowej. Pyszota. A wy co lubicie pić?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zdrowie jamy ustnej przekłada się na zdrowie całego organizmu. Dentysta Jakub Chladik ostrzega, że nie wszystko, co uważamy za zdrowe, jest dobre dla zębów. Często nieświadomie niszczymy szkliwo tym, co wypijamy. Napoje gazowane, różnego rodzaju napoje sportowe, jonowe czy energetyczne, ale też kwaśne napoje, w tym soki owocowe, nie są dobre dla szkliwa. Dotyczy to również tych, które nie zawierają cukru. Po zjedzeniu niektórych pokarmów i wypiciu niektórych napojów, które działają agresywnie na zęby, warto odczekać co najmniej 20 minut ze szczotkowaniem, aż ślina zneutralizuje powierzchnię.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Sporo deszczu dziś w wielu regionach. Miejscami może też zagrzmieć. Noc również będzie deszczowa. W górach ma nadal padać śnieg. Jutro możemy liczyć na przejaśnienia, ale nie na ocieplenie, bo na termometrach jutro od 10 do 19 stopni. Na A2 utrudnienia między węzłami Wiskitki-Skierniewice z powodu awarii osobówki zablokowany pas w stronę Poznania.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie, Broniewskiego 1.

Niektórzy to znani aktorzy, niektórzy to, prawdę powiedziawszy, idioci, powiedziała Susan Hobbs, wokalistka The Bangles, wspominając o dość długiej liście tych, z którymi się spotykała, wszystkich zanotowała. Lista powstała w skórzanym notesie jeszcze w latach 70., kiedy jako licealistka uczyła się gry na gitarze, brzdąkając w rytm płyt Beatlesów swojej mamy. The Bangles na liście gwiazd Radia Złote Przeboje.

0: Eternal Flame, Bengals, Radio Złote Przeboje, 17 za pasem. O czym będziemy mówić w wiadomościach?
1: Szykują się zmiany w podatku dla producentów napojów, którzy dodają soku owocowego do tychże napojów. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
12: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 22 września. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
13: Rząd przyjął nowe zasady wynagrodzeń dla lekarzy. Koniec z niższym VAT-em po dolaniu soku do napoju. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkań z prezydentem Nawrockim w Nowym Jorku. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje w sprawie wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
14: Znając wynagrodzenia w innych krajach europejskich, naprawdę proponujemy dzisiaj godne warunki.
13: Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Na razie ma być więcej kontroli, a NFZ ma dostać pieniądze na 400 etatów dla pracowników, którzy będą sprawdzać placówki. Koniec z dolewaniem soku do napojów, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt ustawy doprecyzujący opłatę cukrową tak, by obejmowała ona również napoje z minimum 20% dodatkiem soku owocowego. Przyjęta ustawa lukę w przepisach usuwa, mówi rzecznik rządu Adam Szławka.
15: Doprecyzowująca w bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
13: Rząd liczy, że te przepisy zostaną przyjęte przez parlament jeszcze na początku października. Politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Prezydent spotkał się tam z przedstawicielami biznesu, a fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
16: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
17: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
13: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były przez nią proponowane, a prezydent nie uzależniał spotkania od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Zostajemy w USA. Amerykański prezydent znika z telewizji. Amerykańskie stacje bojkotują Donalda Trumpa. To na znak solidarności z trzema redakcjami, którym Biały Dom cofnął akredytację. To CNN, Politico i MS Now. Do medialnego bojkotu dołączyła nawet pro-Trumpowa telewizja Fox News, a sam amerykański prezydent uruchomił uruchomił całodobowy kanał Trump TV.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Polska wschodnia to przelotne deszcze, szczyty Tatr i Beskidów to z kolei śnieg. Najchłodniej w Zakopanem, w tej chwili to około 7 stopni, maksymalnie 15 w Łodzi. Najcieplej w okolicach Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego 17. Czy to późny obiad, czy wczesna kolacja, wszystko jedno, przyda się Las Ketchup. Jerzy Telesiński, cieszę się, że jesteście z Radiem Złote Przeboje.

zaczęła nazywać się Meją, kiedy miała 3 lata. No wszystkim tak się spodobało, że w 76 roku jej mama zarejestrowała oficjalnie to imię i tak Anna Pernilla Kullerstein jest już na zawsze Meją. Ale to wszystko nic, słuchajcie, dlatego że Sananda Francesco Matreya, który urodził się jako Terence Trent Howard, zaśpiewa teraz w radiu Złote Przeboje piosenkę z czasów, kiedy nazywał się jeszcze Terence Trent Derby.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
2: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
3: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

wstydziła się swoich piosenek, wolała śpiewać rock'n'rolla. O Cher piszemy na złoteprzeboje.pl, o czym myśli do dzisiaj, kiedy wychodzi na scenę. No to przekonajcie się, zajrzyjcie i poczytajcie. Pora sobie zrobić przerwę. Popołudniowy relaks z gwiazdami Radia Złote Przeboje.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cen.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
2: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Deszczowo i pochmurno w najbliższych dniach, zwłaszcza na wschodzie. Dziś w nocy też popada, a jutro w ciągu dnia cieplej niż dziś za bardzo nie będzie, bo od 10, 11 do 19 stopni. W nocy utrudnienia czekają kierowców już od wieczora, tak naprawdę w Małopolsce na A4 między węzłami Bochnia-Brzesko. Tutaj roboty drogowe i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę do 3 nad ranem od godziny 19.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
11: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.

0: Facet, który zaczynał karierę od tego, że imitował Michaela Jacksona, ale potem już zaczął na całego swoje rzeczy śpiewać, czyli Boson, One in a Million. A w radiu Złote Przeboje człowiek, który nigdy nikogo nie imitował, jest po prostu sobą. Tomek Brel, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No ja muszę trochę zaprotestować, bo owszem, imitowałem, jak byłem w przedszkolu, to imitowałem ptaki, na przykład sowę imitowałem, proszę bardzo, może jeszcze
0: poproszę.
1: Oj, coś nie wychodzi, jeszcze raz.
0: A jednak.
1: O, proszę bardzo, jednak.
0: A jednak, no pięknie. Poza sowami, po 18:00, na co możemy liczyć?
1: Nie będzie na pewno nietoperzy. Słuchajcie, będą albo nie, na razie nic więcej nie
0: będzie. Bilety, bilety.
1: Wszystko musiał zepsuć.

Siedem cudów świata, czyli Seven Wonders i zespół Fleetwood Mac w Radio Złote Przyboje. No, kilka cudów na pewno będę dzisiaj dla was miał po godzinie 18 w programie Cała Muzyka. Cudem jest na pewno to, że jeden zespół potrafi być na scenie pół wieku. Kombi, trasa koncertowa Królowie Życia z okazji 50-lecia wspólnego grania. No i na pewno będę miał dla was dzisiaj bilety.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Autopromocja.
2: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
3: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
4: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
15: Wtorkowy wieczór przed nami, 18 właśnie minęła, a to oznacza, że za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Ale wcześniej czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarze Francji po zwycięstwie nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy, a jeszcze dziś dowiemy się, czy do półfinału awansują też Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuje się zmotywowany, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina.
18: Pogoda.
15: W nocy może popadać właściwie wszędzie, za wyjątkiem północnego zachodu. Wysoko w Tatrach śnieg, temperatura od 6 do 9 stopni. Jutro w dzień najwięcej chmur na granicach północno-zachodnich, choć pokropić może właściwie wszędzie, za wyjątkiem województw zachodnich. Wysoko w Tatrach śnieg. A na termometrach jutro od 13 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 19 na zachodzie. No a dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kolejny wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych. Koncert zespołu Kombi w Łodzi. Mam bilety i już za chwilę podpowiem wam, jak te bilety zdobyć. Muzyczne plany też wyjątkowo dopisują Edyta Górniak, zespół Bad Boys Blue, a teraz ulubiona przed laty pieśń poborowych Status Quo.

Ależ pięknie. You win again, czyli znowu zwyciężyłeś w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny zespół Bee Gees. No powiem tak, znowu ktoś zwycięży na pewno dzisiaj w programie Cała Muzyka. Od wczoraj zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie, czyli 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Dlatego trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was do Łodzi na 11 października. Zadanie bardzo proste, warto pojawić się na naszych stronach internetowych. No i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno przed 20 wybiorę najciekawsze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam 2 podwójne bilety, no także radości będzie podwójna, żeby nawet nie powiedzieć poczwórna. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. Teraz Edyta Górniak.

0: pięknie. Stevie Wonder, I just call to say I love you. Dzisiaj przed godziną 20 koncertowo dobre wieści dla fanów zespołu Kombi. Panowie są ze sobą razem na scenie od 50 lat. Co ciekawe, poznali się jeszcze w szkole pod koniec lat 60. Spotkali się na szkolnym korytarzu. No i od tego momentu zaczęli, jak to ładnie powiedział Grzegorz Skawiński, knuć. Pytałem ich kiedyś, czy jeżdżą razem na wakacje, bo nie wiedzieć czemu byłem przekonany, że tak. Grzegorz Skawiński wyprowadził mnie z błędu.
1: Zdarza się, że bywaliśmy, owszem, bywaliśmy czasem, ale staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu, i mnie to dobrze robi.
0: No i może na tym polega ich sukces, że od czasu do czasu jednak od siebie odpoczywają. Maria McKee teraz w Radiu Złote Przeboje, a bilety na zespół Kombi na pewno jeszcze przed 20.

0: daruj mi trochę słońca. No, bardzo chętnie, ale w prognozach jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało być słonecznie. Ale mogę podarować co innego. Bilety na koncert zespołu Kombi do Łodzi na 11 października. W tej sprawie warto się pojawić na naszych stronach internetowych.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
19: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
18: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
19: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
18: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
19: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale
20: że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Włączamy niskie ceny.
24: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
25: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
24: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
26: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
27: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
28: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
29: Reklama.

Tak brzmiała połowa lat 80. Piosenka, która do dzisiaj nam się podoba i do dzisiaj jej słuchamy. Cutting Crew w radiu Złote Przeboje. No tylko u nas usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. Lata 90. teraz będzie reprezentowała mała dziewczynka w wielkim świecie, czyli Emilia i jej Big Big World. A za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami. Trasa koncertowa Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Mam dwa podwójne bilety, także radość będzie podwójna. A może nawet i poczwórna.

0: To Sugar Babes w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 20. No a teraz pora już na obiecane wspaniałości koncertowe. 50 lat na scenie, Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, Królowie Życia w Łodzi 11 października. No a na naszych stronach internetowych przepytujemy was, z czym kojarzą wam się Królowie Życia w 5 słowach. Mnóstwo ciekawych wpisów, między innymi Agnieszka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czy Agnieszka pamięta, co napisała na Złote Przeboje?
1: No właśnie, chyba z wrażenia nie.
0: No to ja pomogę w takim razie. Życie pełną parą, zero nudy. To miało być w 5 słowach. Tak. No i wygląda na to, że się zmieściłaś. Agnieszka, powiem tylko tyle. Zero nudy na pewno będzie na koncercie 11 października. Czy ty masz ochotę w ogóle się wybrać?
1: No oczywiście.
0: Innej odpowiedzi się nie spodziewałem. Słuchaj, no to baw się dobrze w takim razie. Pozdrawiam.
1: Dziękuję.
0: Ale ciekawych wpisów jest zdecydowanie więcej. Tym razem Edyta, którą witam przy naszym telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Edyta się uśmiecha, więc chyba wszystko jest jasne. Czy ty pamiętasz, co napisałaś? Czy mam przypomnieć?
2: Oj, też teraz się trochę zestresowałam, się nie spodziewałam dzisiaj telefonu. Jest mi bardzo miło.
0: No to już przypominam w takim razie. W 5 słowach, z czym kojarzą się Królowie Życia? Zdobywają świat na własnych zasadach. Jest 5?
2: Tak, tak, tak.
0: No to skoro jest 5, to Edyta, dobra wiadomość jest taka, że niniejszym, uwaga, uwaga, idziesz na kombi.
2: O matko, przecudownie, dziękuję bardzo.
0: Chyba, że nie chcesz.
2: Chcę, oczywiście, że tak.
0: No to w takim razie widzimy się na koncercie, pozdrawiam gorąco.
2: Dziękuję bardzo.
0: Moi drodzy, dobra wiadomość jest taka, że biletów oczywiście będzie zdecydowanie więcej, kolejne będę

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje, niecierpliwi. Gdyby ktoś był niecierpliwy, no to powiem już teraz, dzisiaj w strefie gości w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się właśnie Andrzej Piaseczny.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie Andrzej Piaseczny, który przed laty razem z kolegami z zespołu Mafia przecierał niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. Z tego okresu pochodzi kilka niezwykłych historii, choćby, jak to panowie z zespołu Mafia, zastawili swoje obrączki ślubne w Lombardzie, żeby nagrać pierwszą płytę. Potem przyszła rola w serialu Złotopolscy. Podobno niektóre panie do dzisiaj mówią o Andrzeju per Kacperek. Kacperek Złotopolski. No i kariera solowa, która trwa z powodzeniem od wielu, wielu lat. Andrzej Piaseczny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze.
2: Proszę, nie mów, muszę odejść. Tyle jeszcze na nas czeka.
1: Andrzej Piaseczny podobno już nie lubi, kiedy dziennikarze zwracają się do niego Piasek. Choć pewnie już zawsze w świadomości części słuchaczy będzie nie Andrzejem Piasecznym, a właśnie Piaskiem. Karierę, jak pewnie pamiętamy, zaczynał w zespole Mafia, z którym razem przecierali niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. I choć rozstali się przed laty, Andrzej Piaseczny przyznaje, że gdyby nie determinacja kolegów z zespołu, pewnie nie byłoby go w tym miejscu, gdzie jest obecnie.
3: Ja nie byłem tak śmiały, nie byłem tak... Nie miałem takiej łatwości, nie wiem, zabiegania o względy rozgłośni ludzi.
1: Ale z tamtych czasów pochodzi jeszcze jedna niezwykła historia.
3: Kiedy nagrywaliśmy pierwszą płytę, to moi koledzy z zespołu zastawili w Lombardzie obrączki ślubne, żebyśmy mogli nagrać tę płytę. Nie?
1: Andrzej Piaseczny, którego doskonale znamy nie tylko z radia, ale też i telewizji, w końcu ma na swoim koncie jedną z dłuższych ról w polskich telenowelach. Przez 13 lat wcielał się w rolę Kacpra Złotopolskiego i niewiele brakowało, a jego kariera aktorska trwałaby nadal.
3: Muszę powiedzieć, że jakiś czas temu byłem na zdjęciach próbnych do Strażaków. I zawsze jak to opowiadam, to jest właśnie dużo, dużo radości.
1: Na castingi, jak sam przyznaje Andrzej Piaseczny, od czasu do czasu chodzi, ale sprawą zdecydowanie ważniejszą jest dla niego muzyka.
3: Tak naprawdę myślę, że to fajnie, że to nie wyszło z powodów gdzieś tam takiego natężenia pracy nad tym, co dla mnie jest ważniejsze, czyli muzyką.
1: Andrzej Piaseczny, chociaż od lat nagrywa świetnie sprzedające się płyty pod swoim nazwiskiem, to najwierniejsi fani pamiętają zarówno początki w zespole Mafia, jak i płytę nagraną z Robertem Chojnackim. Album, który sprzedał się w zawrotnej liczbie ponad 500 000 egzemplarzy. I to właśnie z tego krążka pochodzą popularne do dzisiaj takie przeboje jak Niecierpliwi czy też Budzikom Śmierć. Andrzej Piaseczny skromnie przyznaje, że nie ma recepty na nagrywanie hitów. Co więcej, w czasie pracy nad płytą nie myśli o sprzedaży.
3: Oczywiście, że zawsze, kiedy dotykamy jakiegoś nowego projektu, no to jest jakaś myśl przewodnia, tak? Ale ta myśl przewodnia nigdy nie sprowadza się do tego, żeby koniecznie był hit albo żeby była duża sprzedaż.
1: Ale hitów, które pamiętają wszyscy, ma na swoim koncie co niemiara. Wokalista, aktor, ale też juror ma na swoim koncie przygodę z programem Voice of Poland. Był również uczestnikiem Bitwy na Głosy. Czy gdyby Andrzej Piaseczny zaczynał karierę wokalną obecnie, wziąłby udział w takim programie?
3: Chyba bym musiał.
1: I to chyba jednocześnie może być rada dla młodych artystów marzących o karierze scenicznej.
3: Dzisiaj wydaje się, że nie ma innego sposobu na zaistnienie niż wzięcie udziału w takim programie.
1: Andrzej Piaseczny, jak sam przyznał w jednym z wywiadów, najlepsze słowa, jakie napisał w życiu, to piosenka nie dla siebie, a dla kogoś innego. No może to skromność, bo w końcu to Andrzej Piaseczny jest autorem słów do utworu, który swego czasu nuciła cała Polska. Nic

0: kolejna piosenka, która uczyniła z niego mega gwiazdę, znaną w całej Polsce. A kto wie, może nawet i na świecie. Jak powstają takie teksty?
1: Ja muszę przeżyć jakiś fragment życia, jakąś część życia. Spotkać ludzi, pożegnać ludzi. Zdarzyć się musi coś, żeby wyzwoliło we mnie, żeby uruchomić w sobie proces właściwego myślenia. Żeby to nie było tylko napisanie piosenki, dlatego że trzeba napisać piosenkę.
0: Andrzej Piaseczny, czyli bohater dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce. Artysta, który jest na muzycznej scenie od kilku dekad. Kilkanaście płyt nagranych pod swoim nazwiskiem. Współpraca z licznymi artystami i początki z zespołem Mafia. Dlatego odpowiedź na pytanie, którą ze swoich płyt lubi najbardziej, jest niełatwa. A już na pewno bardzo zaskakująca.
1: Bardzo dużym sentymentem darzę tę płytę, która w ogóle się była klapą, straszną klapą.
0: To jedna z płyt z początków kariery. No ale każda następna okazywała się bestsellerem.

0: piaseczny dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Od kilku dekad na scenie chyba jest doskonałą ilustracją tego, jak zmienił się show biznes w Polsce. Płyta zespołu Mafia, w którym to zespole występował, została nagrana tylko dlatego, że muzycy zastawili w Lombardzie swoje obrączki, żeby opłacić studio nagraniowe. A to był dopiero początek.
1: Bywało tak, ja pamiętam dobrze przecież, że przyjeżdżaliśmy z Kielc do Warszawy i wystawaliśmy na korytarzach po to, żeby spotkać któregoś z redaktorów, żeby dać kasetę czy taśmę do posłuchania.
0: Andrzej Piaseczny po latach te początki wspomina z łezką wokół, a powstał wtedy m.in. utwór Imię deszczu.

0: A skoro już o anegdotach mowa, jedną z naszych ulubionych jest historia, jak to Andrzej Piaseczny został przyłapany daleko za granicą na czymś, no nie do końca eleganckim.
1: Kiedyś zdarzyło mi się być na targu staroci w Chinach. Różne przedmioty oglądaliśmy. Mnie się strasznie spodobała taka jakaś głowa demona w takim jakimś metalowej oprawie. I poprosiłem mojego kumpla, mówię: Leszek, słuchaj, bo ja się nie potrafię targować. Mówię: Leszek, słuchaj, spytaj, ile tam to kosztuje. Mówię, że no mogę dać tyle, a już więcej nie, bo tam nie miałem specjalnie dużo pieniędzy. A jak nie, to niech sobie to wsadzą. I na te słowa odwraca się głowa kobiety, która klęczała przy tym kocyku, nie jako sprzedawczyni, tylko jako jak pani oglądająca tam jakieś przedmiot, spojrzała na mnie i mówi, poznała mnie: oj, panie Piaseczny, nieładnie. Nieładnie.
0: No i takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Andrzej Piaseczny dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który jest z nami, wydawać by się mogło od zawsze. Andrzej Piaseczny, z którym wiele razy rozmawialiśmy na różne tematy, również na tematy wpadek koncertowych. A propos wpadek, Andrzej Piaseczny twierdzi, że publiczność po prostu je uwielbia.
2: Człowiek musi się nauczyć tego, żeby zaakceptować swoją niedoskonałość i żeby wiedzieć, że ta niedoskonałość jest fragmentem kolorytu koncertowego. Publiczność uwielbia takie potyczki na lodzie, tak? Że dlaczego ludzie oglądają, czy może już teraz nie, ale kiedyś się mówiło, dlaczego oglądamy jazdę figurową na lodzie? Bo czekamy, aż ktoś się potknie. No i te rzeczy mi się zdarzają, natomiast ja dzisiaj już wiem, że one są niezbędne dla tego, żeby koncert był żywy i ja wręcz zacząłem w pewnym momencie więcej niż przyznawać się do tego, tylko mówić wprost. Słuchajcie, dlaczego ja namawiam was do tego, żebyście śpiewali, jeśli znacie piosenki? Bo ja nie pamiętam. Bo kiedy wy śpiewacie, to nie tyle mogę sobie pozwolić na komfort nieśpiewania, tylko na czytanie z ruchu warg. I to jest

0: znać.
1: A skoro już o publiczności mowa, to Andrzej Piaseczny przyznał, że co prawda niezbyt często, ale owszem, zdarzyło się kilka razy, że musiał przed publicznością uciekać.
2: To już nie były takie czasy, to już lata 90. Chociaż zdarzało się może mniej za czasów mafii, a bardziej za czasów, kiedy nagrałem tę płytę z Robertem Chojnackim, że faktycznie dwa, trzy razy musieliśmy uciekać do autobusu przed goniącą nas publicznością. To w ogóle nie jest fajne. Ludziom się wydaje, że tego rodzaju popularność, że no to jesteś wtedy królem życia. Ale co to za królestwo, z którego trzeba salwować się ucieczką? Nie jest to sympatyczna sprawa. I oczywiście z dzisiejszej perspektywy wiem, że tego rodzaju przejawy przychylności no są czymś. Powinniśmy odczytywać za jakieś fantastyczne rzeczy, no. No ale przychylność miewa bardzo ciekawe oblicze.
1: No, skromnie, można by rzec normalnie. A propos normalnego życia, czy Andrzej Piaseczny robi na przykład sam zakupy?
2: Ostatnio rozmawiałem ze swoim klawiszowcem, który jest szefem mojego zespołu, i Łukasz był na etapie kończenia budowy domu. I mówi do mnie, że słuchaj, ty wiesz co, lubią cię tam na tej twojej wsi. Mówię, co ty? A dlaczego? A bo ty taki normalny podobno jesteś. Mówię, ale co? Skąd ty masz takie informacje? Pracował u niego jakiś człowiek, który pochodzi z okolic tego miejsca, gdzie mieszkam. I kiedy dowiedział się, że gramy razem w zespole, no zaczął opowiadać takie historie. I głównym elementem tych historii było to, że ja mówię dzień dobry w sklepie. No przecież, kurczę, wiesz co, aż, no, mam nadzieję, że państwo też umieracie ze śmiechu w tej chwili, słuchając to, o czym mówię. Przecież to jest podstawowa rzecz, żeby powiedzieć dzień dobry i żeby powiedzieć dziękuję, miłego dnia, do zobaczenia i tak dalej. Kompletnie nie wyobrażam sobie bez tego życia, no to byłbym burkiem jakimś, kimś, kto by kompletnie nie potrafił żyć. To jest podstawa, no. Nie wyobrażam sobie bycia, a myślę o sobie czasem, że jestem w miarę inteligentnym człowiekiem, no, istnienia wśród ludzi, żeby nie próbować się do ludzi uśmiechać. To jest jasne, że każdy z nas, niezależnie od tego, jaką funkcję, rolę społeczną ma, posiada, nie wiem, dochrapał się, czy w pozycji finansowej również, to jest jasne, że jesteśmy tylko ludźmi, więc ma prawo nas boleć głowa, mamy prawo mieć gorszy dzień, nie na scenie. To jest inna sprawa, ale w życiu, no kurczę, to z nas czyni, no, po prostu ludzi, którzy mają elektrokardiogram w sercu, a nie prostą linię dobrego czy złego zachowania. Więc jesteśmy różni, no ale nie wyobrażam sobie, nie robiąc zakupów, nie powiedzieć dzień dobry i miłego dnia.
1: Andrzej Piaseczny dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Najpierw zespół Mafia, potem współpraca z Robertem Chojnackim, wreszcie kariera solowa, rocznica za rocznicą.
2: Zleciało bardzo, bardzo szybko, bardzo prędko i ja nie jestem człowiekiem, który lubi rozpamiętywać rzeczy gdzieś tam pozostawione za sobą. To jest oczywiście jasne, że one są moim skarbem, bo gdyby tak nie było, to nie rozmawialibyśmy dzisiaj ze sobą. Gdyby tak nie było, to nie mógłbym opowiadać o tych koncertach i o tym sczytywaniu tekstu z ust ludzkich. Natomiast myślę, że chyba zdrowie psychiczne w nas generuje dzień dzisiejszy. I to, co dzisiaj nam się zdarza. Inną sprawą jest oczywiście, że myślę czasem o sobie, że to fantastycznie, że tak mi się zdarzyło w życiu. Ale to wcale nie znaczy, że nie robię nowych rzeczy i nie mam chęci pisania i nagrywania nowych piosenek. Z jakim przyjęciem one się będą spotykać, tego nie wiem, bo to jest zawsze niewiadomo. I oczywiście mam świadomość tego, że świat szybki jak młody wiatr pędzi co tchu. I że dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu rzeczywistości niż 15-20 lat temu, że na

0: moim miejscu, na miejscu tego mnie sprzed 25 lat są inni ludzie i to do nich należy dzisiaj scena, prym na tej scenie, nagrywanie przebojów. Z jednej strony chciałbym i piszę nowe rzeczy, chciałbym również trafiać do ludzi, ale nie jestem pewien, czy chciałbym za wszelką cenę, to znaczy, czy nie byłbym śmieszny, gdybym za wszelką cenę próbował się znaleźć, nie wiem, tych trendach muzycznych, na przykład ostatnich, nie wiem, są modne latynoskie rytmy, jak przez dwa ostatnie lata, no to ja też nagram teraz coś w latynoskim rytmie. Nie, chcę być wiarygodny, ale też zaznaczam, tak, chciałbym, jasne, że chciałbym nagrywać piosenki, które się będą spotykać z dobrym przyjęciem.
1: No, dzisiaj my przyjmujemy Andrzeja Piasecznego w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Co to? Co się dzieje?
13: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
12: Ale kim jesteś?
13: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, polski show biznes, gdyby na scenie przed laty nie pojawił się bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Ulubieniec publiczności, wokalista, autor, aktor, bo przecież ma na swoim koncie również jedną z najdłużej trwających przygód z serialami. Andrzej Piaseczny.
2: Cały jestem zaniepokojony, co też dalej w twojej wypowiedzi pojawi się.

0: dzisiaj w pewnego razu w muzyce Andrzej Piaseczny, jakiego nie znamy. Co innego ciekawego w życiu mógłby robić Andrzej Piaseczny, gdyby nie muzyka?
1: Uwielbiam grzebać w ziemi, w ogrodzie. Bardzo lubię. Mój ogród może nie jest fachowo zaprojektowany, bo kiedy czasem zdarza mi się różne programy ogrodnicze oglądać, to łapię się za głowę i mówię: o kurczę, ale u mnie tak nie ma, a może tak powinno być i tak dalej. Więc bardzo, bardzo to lubię. Troszeczkę mi z drzewami owocowymi mniej wychodzi niż z roślinami ozdobnymi i kwiatami. Ale to bardzo lubię robić. Bardzo lubię gotować, ale chyba nie mógłbym być szefem kuchni, bo kiedy zapraszam znajomych, to ja gotuję pół dnia i wszystko jest tak uciapane dookoła, że chyba niestety w kuchni nie dałbym sobie zbyt mocno rady. Ale myślę, że tak naprawdę jednego tylko bym nie mógł. O. Nie mógłbym uprawiać swojego wyuczonego zawodu, czyli nie mógłbym być nauczycielem na pewno.
0: No, tak swoją drogą, a propos gotowania, no to pamiętamy doskonale, jak Andrzej Piaseczny organizuje imprezę, to chcąc nie chcąc uczestniczy w niej cała Polska, tak jak to było przy okazji pewnych urodzin. Każdy, kto był na koncercie Andrzeja Piasecznego, z pewnością był pod wrażeniem lekkości i łatwości, z jaką potrafi rozbawić publiczność również słowem. Czy takiej umiejętności można się z biegiem lat nauczyć?
1: Nauczyć się chyba nie można, ale można wyzwolić słowa z głowy, bo moim zdaniem one tam zawsze są i czasem to jest tak, że odczuwamy różny rodzaj tremy i kiedy wchodzi się na scenę, to można czuć niepokój, czy nie wiem, czy zaśpiewam dobrze, czy zagramy dobrze, czy wszystko będzie tak jak trzeba, no ale mówić to jest faktycznie troszkę inna sztuka. Sztuka, której czasem boimy się, bo nie ćwiczymy jej. A wszystko, co czyni z nas mistrzów, no po prostu jednak trzeba ćwiczyć. Więc mówmy do siebie bardzo dużo, ale też dużo czytajmy, bo słowa, które magazynujemy w swoich głowach, nie dostają się tam tak zupełnie znikąd. Więc ja jestem dużym fanem literatury i co za tym idzie, nie tylko słów pojedynczych, ale przecież każda książka, którą czytamy, każdy utwór literacki, który niesie ze sobą pewne emocje, niesie ze sobą też pewien język, sposób opowiadania historii, poczucie humoru, narrację taką, a nie inną. I to wszystko przelewamy do swoich głów, oddając się literaturze. A więc potem no, po prostu trzeba tylko znaleźć sposób na wyzwolenie tych słów ze swojej głowy i na pokazanie własnego charakteru, na pokazanie się takim, jakim się jest naprawdę, bo tutaj nie ma możliwości żadnego oszustwa. Jeśli coś zostanie, bywa, tak, no, ale bywa, że są jakieś rzeczy, nie wiem, które są napisane, tak, stworzone po to, żeby je wypowiedzieć później i dać świadectwo jakiejś fikcji, nie wiem, teatr, film, innego rodzaju sztuki. Ktoś pisze coś, a ktoś inny wypowiada. No ale do tego potrzebny jest talent aktorski. Ja takiego talentu niespecjalnie mam dużo w sobie, więc ja muszę być prawdziwy na scenie i staram się pokazywać po prostu to, jaki jestem.

0: pisanie piosenek. Pisanie to jest taki moment, w którym pokazujemy absolutnie prawie że stuprocentowego siebie. Choćbyśmy operowali językiem porównań, dygresji, jakichś takich zawalowań. Nie wiem, czy takie słowo jest w języku polskim. Chyba nie. No ale widzicie państwo, jestem żywy, więc błądzę.
1: I za to właśnie uwielbiamy Andrzeja Piasecznego. Przed laty spotkaliśmy się przy okazji płyty 25+, czyli jubileuszu 25-lecia kariery solowej. Zapytałem wtedy Andrzeja Piasecznego, czy widzi się na scenie, jak obchodzi 50-lecie.
0: Mówiąc prawdę, to zawsze w głowie miałem jakiś taki ogranicznik wiekowy, może nie wiem, czy wiekowy. No w każdym razie zawsze myślałem o tym, że to nie jest tak, że ja powinienem koniecznie chcieć zawsze śpiewać. I to nie jest tak, że zawsze powinienem występować na scenie. Chcieć. Wiadomo, że zwykle tak jest z opiniami, z naszymi opiniami o nas samych, że kiedy brniemy dalej w czas, to one troszeczkę się zmieniają, albo te okresy, które sobie wyznaczamy jako moment większej albo mniejszej aktywności, przesuwają się po prostu, więc ze mną z całą pewnością też tak jest, ale chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że właściwie przez co powinien być tak naprawdę wyznaczony ten moment, pokazanie gdzieś tam w przyszłości tej chwili, kiedy trzeba byłoby odrobinę zwolnić. No po pierwsze, nie jest to własne chcieństwo, ale chęć publiczności do spotykania nas. I no musimy bacznie obserwować, czy naprawdę ludzie potrzebują nas jeszcze, czy nie. Wiadomo, że my sami w jakimś sensie determinujemy tę potrzebę, bo proponujemy nowe piosenki, proponujemy nowe płyty, więc tym zachęcamy ludzi. Pozwólcie państwo, że te decyzje co dalej odłożymy na przyszłość.
1: Andrzej Piaseczny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o polski show biznes. Początki w zespole Mafia, niezwykła płyta nagrana z Robertem Chojnackim, kariera solowa, która trwa już kilka dekad i co niektórzy pamiętają do dzisiaj. Jedna z najdłuższych ról, jeżeli chodzi o polskie seriale. Bo w końcu Andrzej Piaseczny w rolę Kacpra Złotopolskiego wcielał się dobrych kilkanaście lat.
2: Moja przygoda z serialem, z filmem, no była genialna, była świetna, bo przecież poznałem tam ludzi, którzy byli albo dalej są świetnymi aktorami i to naprawdę nie zdarza się często, że można mieć za sobą taką przygodę, która w takie przyjaźnie wręcz nawet obfituje i powoduje takie wspomnienia gdzieś tam po latach. No bo przecież poznałem naprawdę genialnych ludzi. Natomiast ja sam nie... Ja mam świadomość absolutną tego, chodząc do kina i oglądając czasem polskie filmy, że jest tak duża obfitość utalentowanych młodych aktorów, którzy powinni mieć zajęcie, że ja się tam pchał nie będę. Nie mówię, że mnie to nie interesuje. Pewnie jakoś gdzieś tam z tyłu głowy miałbym takie chęci, natomiast nie, to musiałby ktoś we mnie zobaczyć jakiś potencjał. Natomiast ja mam co robić w życiu i naprawdę nagrywanie, granie koncertów, podróżowanie to jest dla mnie pasja pierwszego kalibru, pierwszej wody i nigdy bym o sobie nie powiedział, że jestem aktorem. Nie jestem aktorem, byłem aktorem, amatorem. No a dzisiaj robię coś zupełnie innego.

0: Andrzej Piaseczny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kariera solowa, która trwa już kilka dekad, z sukcesami, bo przecież Andrzej Piaseczny ma na swoim koncie mnóstwo nominacji, nagród i statuetek. Między innymi statuetkę Gentlemana, którą zdobył w 2010 roku. Co się czuje, zostając gentlemanem?
1: Poczułem, że to jest może ten moment, kiedy powinienem zacząć być gentlemanem. Bo nagrody czasem nas stymulują. Myślę sobie, że zresztą, no kurczę, to tak jest, że przechodzimy różne etapy w życiu i z całą pewnością ja takie etapy też przechodziłem w bardzo różny sposób. I buńczuczności, i gdzieś tam takiego domagania się, walki o własną pozycję, niewiary w siebie, noszenia głowy na poziomie chodnika niemalże z tej niewiary. Później uczyłem się gdzieś tam być sobą i czerpać z tego przyjemność. I wreszcie pomyślałem sobie, że może tak, może ten moment, w którym dostałem tego rodzaju statuetkę, może powinien być bardziej sygnałem dla mnie do tego, że nadszedł czas pewnej dojrzałości, bo być gentlemanem to znaczy być człowiekiem dojrzałym. Żaden chłystek, żaden chłopaczek, żaden młodzieniec czy młodzieniaszek nie będzie gentlemanem. Może tylko starać się zachowywać w dobry sposób, ale żeby być prawdziwie gentlemanem, trzeba mieć nie tyle trochę wieku na karku, co pewną sumę doświadczeń, które ja chyba dzisiaj już mam i myślę sobie, że czas najwyższy to był na to, żeby zdecydować, że rzeczywistość wokół siebie potrafi być piękna, przyjemna i uśmiechnięta. Co wcale nie znaczy, że na wszystko się trzeba zgadzać i wszystko trzeba, nie wiem, przyklepywać, nie zauważać czegoś, co dzieje się źle, albo co powinniśmy poprawić, albo co ktoś inny powinien poprawić. Myślę sobie, że być gentlemanem to znaczy umieć zachować się zawsze w taki sposób i powiedzieć różne rzeczy zawsze w taki sposób, żeby dokonując pewnych zmian ma być przyjemnym człowiekiem.
0: No, ponieważ jesteśmy gentlemanami, chociaż ja statuetki nie mam, to pewnie o pieniądzach rozmawiać nie będziemy. Chociaż zwyczajowo zadaję artystom pytanie, czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce nieco większe pieniądze?
1: Na samochód oczywiście. No nie wiem, czy każdy facet by tak zrobił, ale ja tutaj w tym przypadku jestem klasycznym przykładem. A byłem wtedy na pewno, bo to przecież było już mnóstwo czasu temu. Chciałem mieć dobry, fajny, szybki samochód, który zaraz później rozbiłem.
0: Andrzej Piaseczny, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponieważ kariera z sukcesami trwa już kilkadziesiąt lat, pewnie za niedługo dopiszemy kolejny odcinek naszej opowieści.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zobacz, Stasiu. Sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam. Patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Za moment w strefie gości Radia Złote Przeboje artystka, która od kilku dekad jest obecna w showbiznesie. Co ciekawe, unikając portali plotkarskich i jakichkolwiek skandali. Jak to jest możliwe? O tym za moment porozmawiamy z Magdą Wójcik z zespołu Goja. Ale jak się przekonacie, tworzy muzykę nie tylko zespołowa.

0: Powiem szczerze, nie mogłem się doczekać naszego spotkania, bo dawno się nie widzieliśmy. Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, ja się tak zastanawiam, dlaczego chłopaki z zespołu to ciebie zawsze wypychają do wywiadów. Jak to jest, to oni się wstydzą?
1: Od zawsze tak jest, od początku tak jest i w sumie wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy. Myślę, że rzeczywiście oni wychodzą z założenia, że to jak razem wyglądamy na scenie, czyli że są z tyłu, ja jestem z przodu, to również w tej roli jakoś najbardziej mi się sprawdzam i chyba rzeczywiście najwięcej do powiedzenia mam. Mówię najszybciej, najwięcej, może czasami trochę chaotycznie, ale oni chyba tak nie potrafią nawet.
0: Wybrali po prostu najładniejszą osobę.
1: No to już ty powiedziałeś, dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, policzyłem i wychodzi, że to ponad dwie dekady od waszego największego przeboju, czyli albumu Smak Słów. Słuchaj, co ta płyta w waszym życiu zmieniła? Spodziewałem się odpowiedzi, że zmieniła wszystko.
1: No i dobrze się spodziewasz, rzeczywiście od płyty Smak Słów zaczęło się najwięcej dziać i ten utwór, po którym nawet chyba my nie do końca spodziewaliśmy się, że tak wiele się wydarzy. Myślę, że też nie spodziewała się tego firma i ja pamiętam jak dziś, pomimo tego, że minęło 20 lat, że były takie sygnały ze strony firmy, że słuchajcie, może to za wolne, za bardzo, za smętne, za bardzo miłości, ile można o miłości, ale mieliśmy jakieś przeczucie co do tego utworu, a to przeczucie nam towarzyszyło właściwie od momentu, kiedy on zaczął powstawać. Powstał bardzo szybko, bardzo spontanicznie. I już te pierwsze dźwięki i to, jak szybko pojawiły się słowa do tej melodii, jak szybko pojawił się pomysł na ten utwór, świadczył trochę o tym chyba, że to jest to, o co nam chodziło. I chcieliśmy tym utworem zacząć coś nowego, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo to się wszystko rozwinie, tak dobrze utwór zostanie przyjęty, że właśnie takiego utworu słuchacze wtedy potrzebowali na tamten moment.
0: Słuchaj, ktoś kiedyś sprawdził, przebadał i okazuje się, że 99, nawet trochę ponad 99% piosenek, jakie są w ogóle pisane na świecie, to są piosenki o miłości, więc...
1: Absolutnie tak jest. Ja w ogóle zawsze powtarzam nawet, że ja rzeczywiście cały czas się kręcę wokół miłości, bo nawet pisząc o tęsknocie, to jest cały czas miłość. Pisząc o złych momentach, to też jest miłość, bo to jest albo tęsknota za miłością, albo żal za czymś utraconym, więc myślę, że ten temat jest tak uniwersalny i myślę, że nie da się tego uniknąć. Myślę, że każdy aspekt życia gdzieś tam kręci się wokół tej miłości. Ja tego nie unikam, nie staram się nawet unikać, bo mi zawsze to wychodzi naturalnie po prostu.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, każdy artysta ma na swoim koncie taki przełomowy album. U was to Smak Słów, u Michaela Jacksona był to Thriller, ale nie będziecie się ścigać z samymi sobą?
1: Wiesz co, nie ma sensu nawet się ścigać i my nie robimy tego od wielu lat, bo rzeczywiście to jest tak, że coś, co jest tak olbrzymim sukcesem, ciężko jest przeskoczyć i właściwie wydaje mi się to niemożliwe, żeby to przeskoczyć, bo co się tak mocno zakorzeniło w świadomości ludzi, z czego się bardzo cieszymy, jest nie do przeskoczenia trochę i cały czas uważam, i to jest bardzo duży, uważam, sukces tej płyty. Nie mówię też o nagrodzie Fryderyk, która była fantastycznym dla nas wyróżnieniem i dostaliśmy wtedy Fryderyka za nagrodę za płytę roku pop w 2005 roku.
0: I to było pięć chyba nominacji, prawda? Dobrze
1: tak, tak. Tak, było sporo tych nominacji. Aczkolwiek taka ciekawostka, to właśnie moja dygresja, taka kolejna odnoga. To był jedyny rok, nad czym tak strasznie ubolewaliśmy, że te nagrody nie były przyznawane, w jakimś klubie albo nie wiem, że telewizja nie transmitowała, tylko przez internet. Nam się zawieszał internet, oglądaliśmy to w domu i bez dźwięku i czytaliśmy z ruchu warg, jak była, kategoria płyta roku pop i my tak, czy powiedziane było, że to Goja, czy to cokolwiek innego, bo czytaliśmy z ruchu warg. Okazało się już później, jak podpisy się pojawiło, że to jest ta nasza płyta. I powiem ci jeszcze jedną rzecz tylko a propos tej płyty. Wydaje mi się, że ona jest na tyle uniwersalna, że teraz nawet jak jej słuchamy, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale to są naprawdę cały czas bardzo brzmieniowo aktualne rzeczy. Ona jest bardzo uniwersalna, bardzo ponadczasowa i kocham cały czas utwór Smak Słów, co niektórym się może wydawać, zresztą w ogóle całą tą płytę, niektórym się może to wydawać dziwne, że po tylu latach może utwór, nie zbrzydnąć, nie mieć jakiejś, już się nie chce go śpiewać, grać. Nie mam takiego poczucia absolutnie. Wręcz bardzo się cieszę, jak słyszę, że na przykład nowe pokolenie, młodzi ludzie odkrywają ten utwór, robią po swojemu. Gdzieś na TikTokach, wiesz, widzę mnóstwo wersji tego utworu i do niego wracają albo się go na nowo uczą, więc jakby to jest bardzo pocieszające.
0: Mhm. Może ten internet się przycinał, bo ktoś tam ciągnął coś z torrentów, jakieś piraty.
1: Bardzo możliwe to były te czasy, że wiesz, kilka osób używało na klatce i już po prostu działało wszystko bardzo dopornie.
0: Boże, co za czasy.
1: Ogromne.
0: Powiedz mi, bo fani czekali na winyl. Na czym polega fenomen winyli? Pytam, bo żyjemy w coraz szybszych czasach, streaming i tak dalej, no i dlatego zastanawiam mnie, bo w końcu z winylem jest większa celebracja, trzeba sobie usiąść, prawda, nalać jakiś napój, zasiąść, tak, nałożyć tą płytę i posłuchać, no, przynajmniej jednej strony w całości.
1: Ja z tym w ogóle nie mam problemu, ponieważ kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, zresztą w ogóle też były do dostania w Krasnystawie, bo to niedaleko wschodniej granicy, płyty winylowe na przykład Beatlesów, tylko wiesz, napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Cieszę się, że również jakby świat do tego gdzieś tam nadążył i znowu winyle są tak popularne. Mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Albo nie wiem, pamiętam, że ludzie opowiadali, że jeździli do Stanów i stamtąd sprowadzali te winyle, więc cieszę się, że są czasy takie, że możemy kupić każdą płytę, jaką chcemy, winylową. Uwielbiam dźwięk winyla. On ma zupełnie inne brzmienie i rzeczywiście trzeba przesłuchać jej w całości i dlatego na przykład winyle, na których się wychowałam, znam na pamięć każdy utwór, każdy dźwięk, ponieważ no nie wyłączało się, prawda, w trakcie i się nie przerzucało kolejnego utworu, tylko leciały wszystkie utwory i się zna całe płytę od A do Z, no co jest dzisiaj już niestety rzadkością.
0: Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Magda Wójcik, zespół Goja. Rozmawialiśmy przed momentem o płytach winylowych. Jeden z artystów, już nie pamiętam kto to powiedział, ale pamiętam, że rozmawialiśmy też o winylach i powiedział, że jego zdaniem dzięki temu, że słuchało się płyt w całości, to hitami stawały się kawałki, których no, normalnie by się pewnie nie stały hitami, ale nie dało się ich za bardzo pominąć, tak? I one tak wchodziły, że stawały się prędzej czy później hitem. No jest to jakaś na pewno teoria.
1: Absolutnie tak.
0: Słuchaj, może z tymi winylami to jest tak, że pojawiają się jakieś takie globalne oznaki zmęczenia tym, co się wokół nas dzieje. Mówię o tempie życia.
1: Chciałabym mieć taką nadzieję, że rzeczywiście tak jest, że trochę mamy potrzebę zwolnienia, właśnie, nie wiem, wysłuchania czegoś w całości, a nie tylko, wiesz, pojedynczych utworów, które są wrzucane na platformy streamingowe. Życzyłabym sobie bardzo tego, chociaż no, pod tym względem jestem trochę, twardo stąpam po ziemi i myślę, że niestety nawet wymogi, jakie są teraz co dopuszczania singli, one mają być coraz krótsze, mają wpadać szybko w ucho, wypadać, bo w ciągu tygodnia wychodzi tyle utworów, że jest to przerażające trochę, że gdzieś tam umykają rzeczy.

0: wobec tej rzeczywistości, która jest na przykład wokół mnie. Nie jestem typem narzekającym, ponieważ po tej naszej drodze gojowej, bardzo długiej, bardzo konsekwentnej, bardzo satysfakcjonującej, mogłoby się wydawać, że wiesz, że już jest taki spadek. Ja sobie totalnie zdaję sprawę z tego, że zmieniły się czasy zupełnie i jest nowa publiczność, nowi odbiorcy, nowe tempo, nowe utwory, nowi idole. A ja mam taką kolejną moją odnogę, cudowną odnogę pracy przy muzyce, czyli pisanie dla innych, i jest to coś tak totalnie satysfakcjonującego, cudownego, i dlatego ja nie mówię, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ponieważ ja pracuję z bardzo zdolnymi, wrażliwymi ludźmi, którzy po prostu inaczej muzykę odbierają, inny sposób wyrażania mają tych swoich emocji, w inny sposób widzą muzykę. Oni już oczywiście nie ćwiczą tak, jak myśmy kiedyś ćwiczyli na instrumentach, wiesz, wiele godzin dziennie i siadaliśmy, ja wracałam ze szkoły i siadam przy pianinie i potrafiłam siedzieć do późnego wieczora i sobie coś tam grać, sama się uczyć, śpiewać. Oni mają łatwiejszy sposób komponowania tej muzyki. Oczywiście można powiedzieć, że tak, mi też brakuje instrumentalistów teraz, wiesz, dobrych muzyków, którzy są bardziej świadomi muzycznie, ale to nie znaczy, że ci ludzie nie wyrażają się w jakiś sposób. Oni mają trochę inny sposób wyrażania się, może bardziej prosty, może szybszy, ale naprawdę to są bardzo wrażliwi, fajni ludzie i to, że mogę współpracować z młodymi artystami cały czas, zresztą nie tylko z młodymi, bo i z takimi troszkę dojrzalszymi, i to jest ogromnie satysfakcjonujące, więc absolutnie nie narzekam. Fajne czasy, aczkolwiek myślę, że cięższe dla debiutujących, i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że co już powiedziałam troszkę wcześniej, że przez to, ile utworów wychodzi, to dzisiaj przebić się i wyróżnić się jest naprawdę bardzo trudno.
1: Słuchaj, o tej twojej drugiej nodze muzycznej na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale przypomniało mi się, jak rozmawiałem z zespołem OMD i Paul Humphreys przyznał, że wygląda to jego zdaniem tak, że dwóch dziwnie nazywających się facetów, grających na syntezatorach muzykę, o której nawet ich znajomi mówili, że jest okropna, myśli, że nie mieliby szans teraz, tak powiedział. Czy wy się zastanawialiście, jak mógłby wyglądać wasz start obecnie? Przebilibyście się, czy nie?
0: Kiedyś się zastanawiałam nawet w kontekście, wiesz, takich tych programów muzycznych, które teraz są, tych promujących młodych artystów, że totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że jestem w stanie się spalić w ciągu 3 minut. Znaczy, żeby wyjść i się sprzedać, wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżarłaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, bym poległa totalnie. Nawet kiedyś Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że tak mi się wydaje, że to ona powiedziała, że no, nie dałaby rady w takim programie. No, ona śpiewa to, co śpiewa, czyli całą jej twórczość, która była z zespołem Hej, w taki sposób, to jest wszystko jedną spójną całością i totalnie nie nadawałaby się do czegoś takiego, jakiegoś talent show. Myślę, że mam podobnie, także jakby dając odpowiedź na twoje pytanie, wydaje mi się, że nie wiem, ale byłoby nam bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Oczywiście byśmy robili swoje, ale czy to by wystarczyło? Nie wiem. Nie wiem.
1: Widzę cię na castingu, po tych 3 minutach na scenie zadzwonimy do pani. Ale przecież nie macie telefonu.
0: No właśnie, o to chodzi. Mogłoby właśnie tak o to chodzi.
1: Słuchaj, 20 lat od przełomowej dla was płyty Smak Słów, ale w kalendarzu no to jest jeszcze jedna fantastyczna rocznica. Tak, bo oficjalnie przecież początek waszej działalności to rok, który 95, tak?
0: 95, dokładnie
1: to,
0: tak.
1: To ile to mamy
0: ja
1: lat?
0: Trochę w to nie wierzę. Ja nie wiem, ja nie umiem liczyć. Powiem, że nie wiem, ile to lat. W każdym razie bardzo, bardzo długi i bardzo cudowny staż uważam. Zważywszy na to, że w tym takim rdzennym składzie jesteśmy od początku, co jest naprawdę rzadkością w dzisiejszych czasach i cały czas się trzymamy. Mało tego, z naszym klawiszowcem, przyjacielem, który jest z nami od początku, jeździmy jeszcze na wakacje razem, jesteśmy po prostu jak rodzina, więc to jest wyjątkowe, bo różnie bywa z zespołami, z taką atmosferą w zespołach, a my naprawdę staramy się cały czas utrzymywać taką bliską relację. Dzięki temu również totalnie się rozumiemy podczas tworzenia muzy. Jesteśmy dla siebie jak uzupełniające się jakieś, wiesz, elementy, które tworzą jedną całość, więc bardzo sobie to cenię, bardzo uważam, że to jest nasz ogromny sukces, że istniejemy po tylu latach, że robimy cały czas swoje utwory, że nigdy nie poddamy poddaliśmy się jakimś modom i że przede wszystkim na przykład nie, a to też wynika z tego, że nie było tego internetu kiedyś, że nie ma za nami czegoś, co by się ciągnęło, wiesz, jakiś, nie wiem, skandal, jakiś wstyd, jakiś program, w którym wzięłam udział, a nie chciałam wziąć, jakaś sytuacja, która by mnie żenowała dzisiaj na przykład i miałabym poczucie, że wiesz, nie chcę tego oglądać. Mhm. Totalnie nie mam. Nie

0: mam nic takiego za sobą.
1: Dzisiaj Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Czy zespół Goja, zaczynając karierę w 95 roku, podejrzewał, że sytuacja może się tak pięknie rozwinąć? No, o tym za chwilę porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
11: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
10: To ciężka praca, Jasiu.
11: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
10: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Magda Wójcik, zespół Goja. Z Magdą Wójcik podróżujemy przez trzy ostatnie dekady. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy wy zaczynając karierę w 95 roku mieliście z tyłu głowy taką myśl, będziemy z tego żyć po trzech dekadach, czy nie?
1: Wtedy nie myśleliśmy o tym, bo no wiesz, jak się ma tam niewiele lat i się jest takim szalonym, trochę postrzelonym młodym człowiekiem, którego głównym celem jest granie muzyki, no to wiadomo, że no, z czasem pojawiały się takie myśli, że dobrze by było z tego żyć, no, a wtedy tak jak, nie wiem, to tak jak studenci wszyscy, żyje się po prostu z dnia na dzień, zje się zupkę chińską czy cokolwiek, najważniejsze było granie i wtedy się nad tym nie zastanawialiśmy. Tym bardziej, że były momenty takie słabe, wiesz, po płycie, przed płytą Smak Słów, właściwie po drugiej płycie było tak, że no nie wiedzieliśmy, jak ta nasza przyszłość będzie się rysowała, bo nie było już, nie mieliśmy kontraktu, nie za bardzo ktoś nas chciał i myślę, że gdybyśmy byli typami ludzi, którzy się poddają, no to byśmy wtedy, nie wiem, zaczęli robić coś innego, bardziej opłacalnego, bo rzeczywiście na początku z muzyki nie ma pieniędzy, po prostu mówmy się, to nie jest tak, że są jakieś kokosy. Więc gdybyśmy się wtedy poddali, to byśmy dzisiaj tego nie robili, a nawet pamiętam, że sami właściwie zorganizowaliśmy taki koncert promocyjny w klubie i mieliśmy pieniądze na szafki kuchenne i te pieniądze z szafek kuchennych poszły na koncert, na oświetlenie i na dźwięk. Więc no, to była po prostu inwestycja w siebie i jakiś rodzaj desperacji, totalnego, wiesz, podążania za tym, co się chce. No i dzięki temu myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo wiele razy podejmowaliśmy takie decyzje, które były trochę ryzykowne, ale w zgodzie z nami. No i chyba tego się trzymamy do końca i cały czas jest tak, że nie robimy czegoś, co nam nie pasuje. Może coś straciliśmy przez to, bo wiadomo, że mogliśmy być bardziej popularni, mogłam być na kilku jakichś okładkach może, ale dzięki temu, tak jak powiedziałam, nie ma niczego, czego bym się wstydziła.
0: Skoro padło słowo okładka, to pogadajmy o okładce waszego dzieła pięknego. O.
1: Tak.
0: O.
1: W ogóle ja się bardzo cieszę, że ta płyta wyszła na winylu również z tego względu, że zawsze nam się ta szata graficzna bardzo podobała i ona jest przepiękna, mało tego. To, co tam się pojawia na okładce, ktoś, kto, nie wiem, kojarzy okładkę albo ma, tam są takie zielone esy, floresy, takie różne ozdobne elementy, które są przepiękne i które tworzą cały jakby charakter tej grafiki, tej płyty. Nasz przyjaciel wieloletni Paweł Walicki, który wtedy pracował w firmie, który jest takim estetą, zrobił zdjęcie takiej tapety po prostu gdzieś, która była i z tej tapety zrobiliśmy praktycznie całą szatę graficzną i to było tak fajne, w ogóle ta cała okładka była tak ładna, że później dostawaliśmy pytania od innych artystów, nawet się zdarzyło, kto wam robił okładkę, skąd to, bo chcę mieć podobną, mało tego, zaczęli gdzieś, że tak powiem, delikatnie ściągać tematykę tych esem floresów z tej naszej płyty i gdzieś się pojawiła, no później na kilku innych płytach, ale nie czepiam się absolutnie, to znaczy, że się podobała. Tak, dokładnie tak. Więc naprawdę to jest piękna graficznie płyta, aczkolwiek tak jeszcze zakulisowo z sesji zdjęciowej, gdzie było, nie wiem, z 600 zdjęć po prostu, to tak naprawdę te dwa, które są, to się nadawały, a reszta jakoś nie wyszła, jakoś klimaty były nie za bardzo, jeżeli chodzi o ubiór, o ciuchy, ale z tych dwóch zdjęć udało się zrobić coś pięknego, więc naprawdę jestem bardzo dumna z tej okładki i z ogromnym sentymentem wracam do niej i cieszę się, że ma już taki większy trochę, większy rozmiar, czyli na tej płycie winylowej mogę jej się przyjrzeć dokładnie znowu po wielu latach.
0: Nie rozważaliście jako zespół takiej historii, że któreś z waszych następnych wydawnictw będzie w ogóle oderwane od nośnika, że nie będzie płyty fizycznej?
1: Właściwie to się po części troszkę dzieje w takim znaczeniu, że kiedyś, nie wiem, płytę promowały dwa utwory, prawda, i były dwa teledyski i tyle tego wszystkiego. Teraz się wypuszcza jakby co jakiś czas single i też trochę idziemy w tym kierunku. Aczkolwiek myślę, że jednak jeszcze wydałam mu płytę. No, lubię fizyczną płytę i kto wie, może najpierw jakaś epka, później płyta, ale trochę się to zmienia, aczkolwiek cały czas jesteśmy wierni tej klasycznej formie i być może kolejny winyl, kto wie.
0: Kto wie. Słuchaj, a propos życia z muzyki, to ty swego czasu uruchomiłaś, jak to mawiają, drugą nogę biznesową, czyli współpracę z innymi artystami. Pogadajmy właśnie o twojej pracy na rzecz innych.
1: Mhm. Tak jak
0: kto
1: powiedziałam,
0: był ostatnio?
1: Tak. jest kilka takich rzeczy, o których nie mogę powiedzieć, które się dopiero teraz dzieją, ale ostatnio chociażby z Wiktorem Dyduą pracowałam, więc nawet ostatnio zaprosił mnie i mojego męża na koncert promocyjny tej płyty, na który również mam swój udział. Z Igo pracowałam też nad dwoma utworami fantastycznymi. Młode pokolenie, teraz takie bardzo młode, ale to tak jak mówię, to za chwileczkę powiem, bo jeszcze nie wiem, kiedy coś się ukaże i czy mogę o tym mówić, ale naprawdę bardzo młode pokolenie zdolnych artystów. Oczywiście zaczęło się wszystko od Zuzi, od Sanach, i to była rzecz, która mnie otworzyła na wiele rzeczy. I napisałyśmy dwie pierwsze płyty, teksty na te płyty. Później Ewa Farna. Miałam przyjemność pracować z Urszulą, która jest fantastyczną babką, i tutaj też miałam z nią fajny przelot. Czy chociażby z tej troszkę bardziej starszej gwardii, z zespołem Golden Light, więc ten naprawdę rozstrzał tych klimatów i tekstów, w których się poruszam, jest ogromny. I dzięki temu się rozwijam i też to cały czas traktuję jako taki mój samorozwój. Oprócz tego poznaję po prostu fantastycznych ludzi, więc no, bardzo mnie to cieszy. Obecnie pracuję z kilkorgiem artystów z Magic Records i z wielu innych, z Universala, więc naprawdę to spektrum tych współprac jest naprawdę bardzo szerokie. I tak jak mówię, to jest ogromna satysfakcja, bo coś, czego się nauczyłam przez wiele lat w GOI również, czyli oprócz pisania piosenek, komponowania, to też praca w studio z tymi ludźmi i jakby to doświadczenie, które nabyłam podczas własnej pracy w studio, to teraz przekazuję to doświadczenie młodym i też potrafię ich poprowadzić studio, potrafię, nie wiem, poukładać harmonię i jakoś tam sprawić, że się czują bezpiecznie w studio, i to jest też fantastyczne. Także naprawdę bardzo szerokie spektrum i bardzo satysfakcjonujące.
0: Także, drogie dzieci, jeżeli chcecie nagrać hit, to tylko do Magdy Wójcik, proszę uderzać jak w dym. Czy tobie się zdarza odmawiać? No nie wiem, przychodzi do ciebie jakiś artysta, artystka i okazuje się, że ewidentnie nie ma chemii między wami i stwierdzasz, a nie.
1: Zdarzało się, ale to też wychodzę z założenia, że jeżeli czuję już słuchając utworu na przykład, że nie jestem w stanie pomóc, bo to na przykład totalnie nie mój klimat, jeżeli chodzi o muzykę, albo totalnie nie czuję artysty, bo ten aspekt ludzki jest chyba najważniejszy. Jeżeli nie ma czegoś takiego, że od razu się nawiązuje między nami jakaś więź, chociaż są naprawdę jakieś sporadyczne sytuacje, bo na ogół nie ma z tym problemu i są to bardzo fajni ludzie. Chyba ten aspekt muzyczny jednak jest ważniejszy, jeżeli czuję, że nawet nie mam jakiegoś obrazka w głowie, o czym ten tekst mógł być, tym bardziej, jeżeli artysta mi nie podsuwa tematu, co jest najgorsze, bo jest tak też, że piszę z artystą, a są takie momenty, że dostaję jakby po prostu takie wytyczne co do tematu tekstu i siadam wieczorkiem i sobie sama piszę do tego. A jeżeli nie otrzymuję takiego nawet takiego błysku czegokolwiek, jednego słowa i wyrażenia, to jest mi bardzo ciężko, bo później, nie wiem, napiszę tekst, dostaję taki zrób to po swojemu, tak jak uważasz, nie wiem, zrób to tak jak ty chcesz. Robię tak jak chcę, a później drugi dzień tam, wiesz co, chyba nie o to mi chodziło. To jest najgorsze. Więc jakby, no, zdarzają się takie rzeczy, ale naprawdę bardzo rzadko.
0: Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o pewnej tajemniczej płycie z początków kariery.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o pisaniu dla innych artystów. Słuchaj, a propos, ja pamiętam, jak rozmawiałem z Markiem Dutkiewiczem i on przyznał, że zdarzyło mu się, zresztą co ciekawe, wspólnie z Romualdem Lipko, zdarzyło im się otrzeć o współpracę z Disco Polo. Tak trochę naokoło cię zapytam, czy jest jakiś rodzaj muzyki, której byś się nie podjęła?
1: Chyba to Disco Polo, o którym mówisz. Chyba rzeczywiście ta granica gdzieś tutaj jest w tym miejscu, bo naprawdę w tej chwili pracuję gdzieś na pograniczu nawet rapu, więc już się poruszam w takich rzeczach zupełnie innych i się doskonale w tym znajduję, więc myślę, że jeżeli miałabym postawić taką granicę, to chyba rzeczywiście przy Disco Polo, bo no chyba bym tego nie potrafiła zrobić.
0: A pod pseudonimem?
1: Też nie, wiesz co, bo to chodzi, nawet ostatnio zastanawialiśmy się, czy byliśmy w stanie na zawołanie, znaczy na zlecenie, zrobić coś bardzo złego, takiego właśnie, coś, co my uważamy za złe, jakby w naszym rozumieniu, właśnie chociażby Disco Polo czy coś. Myślę, że nie zrobilibyśmy tego. Tego nie potrafimy, dlatego też uważam, że jest to swego rodzaju sztuka, żeby zrobić coś tak bardzo złego, prostackiego, wiesz, takiego topornego. Chyba by mi to nie przeszło przez gardło i przez palce i przez cokolwiek.
0: Ja się tak zastanawiam, co artyści sądzą o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, czyli o AI. Zaprzęgnęliście już do pracy, czy nie?
1: Nie zaprzęgnęliśmy. Uczestniczyłam, znaczy obserwowałam, jak to wygląda i obserwowałam to z przerażeniem, ponieważ są to rzeczywiście rzeczy, które z tyłu głowy powiedziałam sama sobie, o kurde, to jest dobre. To znaczy, wiesz co, to było coś, że po prostu ktoś, producent wrzucił coś, co miało być podobne do czegoś i kazał AI to stworzyć nam na podobieństwo czegoś tam. I to zrobiło to tak sprawnie i tak rzeczywiście, że do tego się nie można było przyczepić. Ale ja powiedziałam, że ja nie chcę tego, bo będę miała poczucie, że korzystam z czyjeś mimo wszystko, z czyjegoś dorobku, ponieważ AI też korzysta z jakichś algorytmów, które no, działają na podstawie utworów, które już powstały. Więc mam poczucie, żebym jednak działała na czymś, co już powstało, że to jest czyjeś. I dlatego jest to tak kontrowersyjne. Staramy się sobie nie ułatwiać życia, znaczy nie ułatwiać w takim znaczeniu, że teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i doświadczenie, umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie. No i to widzę, że jest tak, że oczywiście zdarzają się producenci, którzy bardzo sprawnie obsługują komputer i te wszystkie gotowe rzeczy bardzo szybko stawią i bardzo szybko zrobią, a później przyjdzie co do czego, to nie są w stanie rozróżnić, czy jest akord molowy, czy durowy, albo czy no wiesz, najprostszych rzeczy, które na których myśmy się chowali, które nas stworzyły. No właśnie, a uwierz mi, że nie wszyscy to robią i są producentami.
0: Słuchaj, nim zawód dziennikarza zniknie, to zadam ci pytanie, które wymyśliła nasza radiowa sztuczna inteligencja, bo mamy taką. Chcesz usłyszeć?
1: Dobrze. Oczywiście.
0: Proszę bardzo, pytanie od naszej AI. W wielu waszych utworach słychać melancholię i refleksję. Jakie są główne źródła inspiracji dla tekstów piosenek Goi? Czy są to konkretne wydarzenia, emocje, a może obserwacje świata? Kurczę, coraz lepsza ta AI, nie?
1: No, tak. No cóż, drogie AI, odpowiem na twoje pytanie. Rzeczywiście jest tak, że główną inspiracją, jeżeli chodzi o teksty, to jest to, co przeżyłam, ale też uwielbiam sobie wyobrażać pewne rzeczy. Jestem generalnie bardzo bezkonfliktowa i szczęśliwa w swoim życiu, chociaż oczywiście w ciągu dnia wydarzają się różne rzeczy, które powodują, że ten mój nastrój spada. I bardzo często piszę o tych chwilowych, o tych naprawdę takich ułamkach rzeczy, które się dzieją w mojej głowie w danym momencie. Nie wiem, pokłócę się, po chwili się godzę, ale znowu później się pokłócę i w tym momencie nie czuję tego szczęścia i tej euforii. I o takich momentach piszę. Absolutnie to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że artyści to wtedy są, wiesz, najbardziej płodni i najlepsze rzeczy piszą, jak są nieszczęśliwi, biedni i wiesz, i nieszczęśliwie zakochani albo porzuceni. Ja tak nie mam i chyba tutaj się wyłamuję, że ja potrzebuję szczęścia, stabilności, mojego miejsca w pokoiku, gdzie sobie piszę, do tego kawka, herbatka lub cokolwiek i potrzebuję tego, żeby się skupić i napisać coś fajnego. Także tu się troszkę wyłamuję. Jeżeli chodzi o muzykę to chyba mam taką wschodnią nutę w sobie, bo tak jak mówię, wychowałam się koło granicy wschodniej i też uwielbiałam piosenki ukraińskie i w ogóle ta wschodnia nuta jakoś mocno mi grała. Taka nostalgia, taki rodzaj tęsknoty za czymś, czego się nie jest w stanie określić. Słucham mnóstwo muzyki od dzieciństwa i myślę, że to również inspiracje, czyli to, czego się słucha, też bardzo inspiruje i myślę, że najbardziej. Więc na pewno muzyka, która mnie, którą nasiąkłam w dzieciństwie, cały czas za mną jest, czyli Beatlesi od zawsze i zawsze to powtarzam, że to jest moja baza, moje podwaliny pod moją wrażliwość, pod moją melodykę. Także bardzo wiele elementów na to się składa, drogie AI.
0: Drogie AI. Dobrze, sztucznej inteligencji już dziękujemy. Teraz tak zadam jest. Ci pytanie, którego pewnie sztuczna inteligencja by nie wymyśliła, bo nie było jej wtedy jeszcze na świecie. A niezmiennie mnie ciekawi, jakie są dalsze losy pewnej płyty, która powstała przed Goją. Płyta na kasecie została nagrana. Nawet tą kasetę kiedyś znalazłem na Allegro.
1: Tak.
0: Czy ty przewidujesz jakieś wznowienie albo coś?
1: To jest tak, że wiele osób mnie o to pyta, ponieważ tą kasetę rzeczywiście wiele osób miało i to był taki mój etap bardzo, bardzo, bardzo solo przed zespołem Goja, aczkolwiek tą kasetę nagrałam z towarzystwem, a właściwie przy wielkiej pomocy zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Ktoś, kto się nie orientuje, to jest poezja śpiewana, szeroko pojęta. Zespół, który cały czas istnieje, koncertuje i ma swoich wiernych fanów, czyli są fantastyczni i bardzo mi pomogli wtedy, żeby ten mój repertuar zgromadzić na tej jednej kasecie i kilkoro moich przyjaciół mi pomogło przy tym. To jest tak, że jak tego słucham dzisiaj, z perspektywy czasu, nie mam tak z płytami zespołu Goja, ale jak słucham tej kasety, to nie za bardzo wiem, o co mi chodziło. Znaczy, to jest tak odległy już rejon moich, wiesz, poszukiwań umysłowych i moich jakichś rozkmin, które wtedy miałam w głowie, byłam dużo młodsza, że teraz jak słucham niektórych utworów, mówię, o co mi chodziło w ogóle, co ja wtedy w głowie miałam, to jest fajne, znaczy wiesz, tylko totalnie już nie moje. Jest kilka utworów, które są takie uniwersalne i myślę, że można by coś z tym zrobić, nawet jakiś czas temu miałam taką myśl w głowie i kto wie, czy to się nie wydarzy, ale są niektóre tak bardzo osobiste, tak bardzo wydumane, przemyślane i takie dziwne i pojechane, że chyba bym się nie do końca z tym utożsamiała, ale być może kilka z nich ujrzy światło dzienne w innej formie.
0: Słuchaj, im więcej osób będzie o to pytać, tym szybciej dojdziesz do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Tak mi się wydaje.
1: Jeżeli jeszcze ty zapytałeś, to rzeczywiście pomyślę o tym.
0: Słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie i cóż, do następnego spotkania naszego.
1: Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50, 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.